0: typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
1: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Historyczne narodziny orangutana sumatrzańskiego. W orientarium łódzkiego zoo po raz pierwszy w Polsce urodziło się młode tego gatunku, a to wyjątkowe wydarzenie, bo w ciągu ostatniego roku na świecie odnotowano zaledwie 5 takich narodzin. Z opiekunką zwierząt w łódzkim ogrodzie, Mariką Muras, rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Właśnie widzimy w tej chwili mamę z tym maluszkiem, jak go tuli, przytula. To jest ogromny sukces. Dlaczego?
5: Jest to ogromny sukces, jak najbardziej. Głównie dlatego, że jest to bardzo ogromny gatunek. Orangutany są krytycznie zagrożone wyginięciem. Głównie przez działalność człowieka, niestety. Dlatego cieszymy się z każdego nowonarodzonego osobnika. Bardzo mało się urodzi na świecie. W ciągu ostatniego roku tylko 5 sztuk, z czego tutaj w Europie jest to jedyny do tej pory przypadek. Orangutana sumatrzańskiego typowo, tak? One są ciężkie hodowli, długo się rozmnażają, tak bardzo długo są przy matce, dlatego tym bardziej cieszymy się, tak, że mamy kolejnego osobnika.
4: To opowiedzmy troszkę o tym maleństwie. Ja już zdążyłam wcześniej się dowiedzieć, że to chłopiec, prawda? Jak będzie miał na imię? Ile już ma to maleństwo?
5: Ma prawie równo miesiąc, urodził się 1 kwietnia. Nazywał się będzie Senium. Imię zostało wybrane w konkursie na Facebooku przez naszych gości. Imię nawiązuje do imienia matki, ponieważ w języku indonezyjskim oznacza to uśmiech. Ketawa, czyli matka, oznacza radość, uśmiech również, także jest to fajne nawiązanie również do imienia rodzicielki.
4: A wiemy, jak duży jest ten orangutan, czyli ile on na przykład waży, mierzy. Nie wiem też, w jakich kategoriach się postrzega tę wielkość właśnie takiego orangutana.
5: Małego na ten moment ciężko jest osobno zważyć, tak? Ponieważ jest cały czas przy matce. Ketała waży około 41 kg. Młody prawdopodobnie około kilograma może teraz ważyć, tak? Sam jest tutaj ojciec, malucha waży 85 kg, tak? Także różnica jest duża. Ketała jest też młodsza, tak? Prawdopodobnie jeszcze troszeczkę może urosnąć, ale jest to już taka waga, w której mogłaby się rozmnażać, tak? Więc jak najbardziej czas jest dobrze wyczekany. Ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o wagi, tak? Prawdopodobnie jest to chłopczyk, także też może dobić do tych 80 kg, tak jak tata.
4: Pani mówi prawdopodobnie. To wszystko wynika z tego, że Państwo nie chcecie na tym wczesnym etapie macierzyństwa, czy też dzieciństwa tego młodego orangutana ingerować tutaj w tę rodzinę, prawda?
5: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ważne, żeby ketała miała zapewnione normalne warunki, takie jak na co dzień, tak, nic na siłę jakby nie robimy absolutnie, ma zapewniony spokój. Ma bardzo dobry apetyt, wszystko dobrze się bardzo nim zajmuje, także nie jest konieczna jakaś taka większa ingerencja, raczej unikamy tutaj takich
4: bliższych kontaktów.
5: Dokładnie, dokładnie. Wszystko w normie utrzymujemy, że tak powiem.
4: Widać, że ona nie ma też problemu, żeby tym maluszkiem się pochwalić, prawda, przed odwiedzającymi, bo chyba jakieś teraz, nie wiem, takie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje, coś takiego?
5: Tak, tak, jak najbardziej. Ona tam i siebie czyści, i malucha też czyści bardzo dokładnie, tam go ogląda, ale jest bardzo uważną matką. Gdzieś tam mały tylko delikatnie zapiszczy, to od razu zwraca uwagę, także jak najbardziej bardzo dobrze się nim zajmuje. Nie ma tu oporu. One są przyzwyczajone do ludzi, tak? Nam opiekunom też ufają, więc nie ma problemu, żeby gdzieś tam blisko z nim podejść, tak? Go pokazać. Także dzięki temu też znamy płeć tak szybko, tak? Tego malucha, bo to ciężko bywa z innymi gatunkami. Ale mówię, bardzo nam ufają, ludzi się nie boją, więc tu też chętnie podchodzi i pokazuje malucha.
4: Pierwsze tygodnie, co się dzieje z takim małym orangutankiem? Czy to już jest taki etap, że zaczyna gdzieś to dziecko próbować pierwszych smaków, czy to jeszcze za wcześnie?
5: Jeszcze za wcześnie, jeszcze pije głównie mleko. Ogólnie, jeżeli chodzi o taki rozwój, dosyć podobnie do ludzi, tak to wygląda. Także jeszcze parę miesięcy spokojnie, zanim zacznie próbować stały pokarm, ale jak najbardziej mleko pije. Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwsze dni tutaj ketały, to po porodzie, pierwszy tydzień był taki, że ona faktycznie leżała gdzieś tam sobie, my jej akurat tutaj, wiadomo, ma taki komfort, że my jej donosiliśmy to jedzenie, tak, także sobie odpoczywała, leżała. Tylko była dokarmiana, ale potem bardzo odżyła. Teraz już jest bardzo aktywna, ma super apetyt naprawdę, więc dużo lepszy niż przed ciąży zdecydowanie.
4: A dieta się jakoś zmienia dla takiej karmiącej matki orangutana?
5: Mamy tak, dużo dodatków dla niej, jak najbardziej. Dogadzamy jej, żeby jak najbardziej tam miała to mleko również, tak, odżywcze dla malucha. Jakiś nabiału więcej, staramy się przemycać takie rzeczy, żeby to mleko było też, tak, z dobrym składem, żeby jak najbardziej produkowała jak najwięcej tego mleka.
4: Nabiał dodatkowo, a na co dzień jej dieta jak wygląda? Bo tak orangutany nam się

0: Oczywiście kojarzą, że jedzą owoce, tak? Głównie banany, no nie wiem, może jakieś jabłka, gruszki.
1: Tak, owoców mają jakąś część oczywiście w diecie, aczkolwiek no, w naturze to one jedzą owoce, ale no, są to dzikie owoce, tak? Więc one nie mają tyle cukru, tych wszystkich no, substancji, także w ogrodach raczej się staramy zastępować je warzywami. Także mają dużo warzyw, dużo sałat, jakichś takich liściastych, bo w naturze również jedzą dużo liści, tak? Także no tak próbujemy tą dietę wzorować, ale no wiadomo, nie zawsze się udaje. A dodatki też również mają jakieś jajka, jogurciku, tak? Na co dzień też mają, tak? No teraz z racji ciąży, no to ma po prostu zwiększoną tą dawkę tego nabiału, tak? Ale na co dzień też takie szczątkowe ilości dostają. Słonecznik również, dynie bardzo lubią. Jakieś suszone owoce w też małej ilości, żeby z tym cukrem właśnie nie przesadzić.
0: Jak bardzo małe orangutany są podobne do małych dzieci?
1: No moim zdaniem bardzo podobne. Jeżeli nawet spojrzeć na jego twarzyczkę, no to widać, tak? Tą ludzką stronę, że tak powiem, po oczach, tak? Po uśmiechu, po ustach. Jak najbardziej. No i wielkościowo powiedziałabym, że chyba też, no chociaż... No troszkę może drobniejsze faktycznie niż takie ludzkie niemowlę, ale dosyć podobnie to wygląda.
0: A w zachowaniu, gdyby takie właśnie wziąć takiego noworodka i takiego małego orangutana, no bo nie bez kozery te orangutany, mówimy o nich, że to są małpy człekokształtne, prawda?
1: No myślę, że ta więź z matką może, tak? On jak, no tak jak widać, tutaj cały czas się tej matki trzyma, tak? Gdzieś tam szuka mleka cały czas. Może trochę mniej dźwięczne jest, że tak powiem, tak? I cichsze. Ale tak, to jak najbardziej cały czas przy mamusi, tak? Gdzieś tam przytulony jest, widać, że często tam gdzieś ją bardziej próbuje złapać, tak, no mówię, szuka tego mleka, także no pod tym względem myślę, że podobnie, no takie jeszcze blisko mamy, no tak.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilkę o tych orangutanach sumatrzańskich. Jak duża jest ta populacja orangutanów na świecie? Czy są jeszcze takie, które żyją na wolności, czy wszystkie już niestety muszą być w ogrodach, są w ogrodach zoologicznych?
1: Na szczęście ta populacja jeszcze istnieje. Akurat sumatrzańskie, no to typowo żyją na wyspie Sumatrze, tak, jak sama nazwa wskazuje. Jest ich około 14 tysięcy na wolności, także no, no mało tak naprawdę. Jest to gatunek krytycznie zagrożony, ta populacja cały czas maleje. W ciągu ostatnich 70, jak dobrze pamiętam, lat populacja spadła aż o 80%. Także jest to olbrzymia różnica. No niestety jest to przez naszą działalność, dlatego no tutaj w ogrodach staramy się mieć tą pulę genetyczną tak, że nawet jak one kiedyś, oby nie, ale jak wymrą w naturze, no to żeby on, ten gatunek cały czas istniał.
0: Gatunek krytycznie zagrożony przez działalność człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Co my ludzie robimy, że tych orangutanów jest coraz mniej?
1: Głównie jest problem z jakby ich no, obszarem, gdzie mieszkają, tak? Ludzie wycinają lasy pod uprawy. No głównie tutaj mówimy o oleju palmowym, tak? No one tracą po prostu teren do życia. Również niestety są uważane za szkodniki, tak? Na tych uprawach, ponieważ no wiadomo, zjadają gdzieś tam owoce, jakieś tam różne produkty, tak? Tych upraw, no i niestety ludzie się ich pozbywają. Są też ofiarą kłusownictwa, niestety bardzo często, no niestety na handel tak zwierzętami egzotycznymi, często matki są zabijane, żeby młode im odbierać, a no taka każda samica, tak jak mówiłam, przez wiele lat wychowuje takie młode, więc no te samice są głównie bardzo ważne, tak? No a właśnie w tym procederze głównie te samice giną niestety.
0: Kończymy już optymistycznie zupełnie. O jednego orangutana sumatrzańskiego więcej jest na świecie. Można przyjść i oglądać go w łódzkim zoorientarium. Mama prezentuje go dumnie. Jak się przyjdzie oglądać, co warto podpatrywać w zachowaniu właśnie tych orangutanów?
1: No mi osobiście najbardziej się podoba, jak ten maluch się kurczowo trzyma mamusi. Widać, jak już mu zaufała. Na początku gdzieś tam go podtrzymywała jeszcze rękoma, jakby trochę niepewna, czy się na pewno utrzyma. Ale młody ma bardzo dobry chwyt, naprawdę kurczowo się jej trzyma, już mu na tyle ufa, że gdzieś tam się przemieszcza, nawet wysoko na linach, no to ten maluch już tam sam się dobrze trzyma. No i jeszcze jak się uda podpatrzeć, jak maluch pije mleko, to naprawdę są to wzruszające momenty też dla nas opiekunów.
2: A z opiekunką zwierząt w łódzkim ogrodzie Mariką Mauras rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Naszym zadaniem będzie rozliczenie poprzedniego rządu i naprawa systemu, tak przekonuje nowy premier Węgier. Druzgocząca porażka rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy w wyborach lokalnych. Może to wpłynąć na polityczny kierunek całego kraju. Podobno wróciły już wszystkie. Sprawdziliśmy, czy po kilku tygodniach wiosny można już spotkać bociana. Peter Madziar w ten weekend oficjalnie został premierem. W sobotę polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
1: W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad Tamizą po druzgoczącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Tą sprawą zajmuje się też korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Przypomnijmy, kto pokonał laburzystów.
3: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
4: Wiosna w faktach RMF FM.
1: Od 7 tygodni mamy już kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
5: Nie. Bociany mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
6: W okolicy tak, to widziałam.
7: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lato.
8: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
7: A co świadczy o tym lecie?
8: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
9: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
7: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
9: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
1: Nie spieszmy się tak do tego lata, cieszmy się na razie z wiosny. A z mieszkańcami gminy Brwinów na Mazowszu rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik

0: Tam też przeczytacie o kardiochirurg, która całym sercem kocha góry.
1: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
0: Jak wyglądało życie 100 lat temu? Czym zajmowali się mieszkańcy wsi? Jakie życie prowadzili najubożsi i czym dysponowali najbogatsi? A także jak przenieść o kilkadziesiąt kilometrów zabytkowy kościół? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, odwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Na spacer po tamtejszym skansenie wybrał się reporter RMF FM Michał Krasoń, którego prowadziła przewodnicząca Agnieszka Korolczuk.
2: Rozpoczynamy naszą wycieczkę po wsi i rozpoczynamy ją w kościele. Kościół piękny, drewniany, no ale nie został tutaj postawiony oryginalnie.
3: No tak, kościół nie stał tutaj, że tak powiem, od momentu, kiedy został wybudowany, a został wybudowany w 1744 roku i jego pierwszym miejscem była wieś Drążdżewo. Ten kościół, zresztą tak jak wszystkie kolejne obiekty zabudowy naszej wiejskiej, zarówno zagrody, jak i chałupy, wszystkie te obiekty, które są u nas zaprezentowane, one nigdy wcześniej nie stały w tym miejscu. Wszystkie są translokowane, czyli zostały tutaj przeniesione z innych miejscowości. Pozyskanie takiego obiektu, kiedy już uzyskujemy zgodę albo spadkobierców danego obiektu, albo na przykład władz państwowych, tak było w przypadku tego kościoła, bo on był w pewnym momencie już zarządzany przez Skarb Państwa. Jeśli już wszystkie takie procedury są dopełnione, to nasza ekipa jedzie na miejsce, rozbiera kawałek po kawałku dany obiekt, przewozi. Jeśli jest taka konieczność, no to wymienia te uszkodzone jakieś elementy, bo pamiętajmy, mówimy o drewnie. Wszystkie te obiekty są drewniane, więc no niektóre nie zawsze są w takim stanie, który będzie gwarantował nam dalsze bezpieczeństwo tego obiektu, więc są wymieniane i na powrót wszystko tutaj składane. I tak samo było z kościołem.
2: Weszliśmy do pięknego polskiego dworu. Gdzie jesteśmy?
3: Jesteśmy w dworze z Bojanowa. Nazwa nie jest przypadkowa, bo to jest dwór, który stał w miejscowości Bojanowo. A trzeba powiedzieć, że całe nasze muzeum jest zbudowane, stworzone na terenie byłego majątku bojanowskiego. Bardzo rozległy, bardzo bogaty majątek. Teren, który obecnie zajmuje muzeum, to jest prawie 60 hektarów i to jest właśnie w całości ten były majątek bojanowski i w całości jest on zajmowany przez nasze muzeum. Dlatego no, nie mogło tutaj zabraknąć prezentacji dworu właścicieli ziemskich, którzy tutaj przed laty tymi ziemiami zarządzali. Dwór z Bojanowa został odbudowany w miejsce tego oryginalnego, który był drewniany i nie przetrwał. Jesteśmy teraz w tym samym dworze, tyle że odbudowanym jak kopia niemalże tamtego starego dworu. Ten posłuży nam na pewno znacznie dłużej, bo jest już wymurowany. A w tej chwili znajdujemy się w sieni. To jest takie pomieszczenie, które zarówno tutaj w tych bogatych dworach, jak i potem jak przejdziemy do chałup, też zawsze sień będzie takim miejscem, od którego zaczynamy. I ono, no dziś powiedzielibyśmy, że to taki przedpokój, ale w tamtych czasach sień pełniła troszeczkę więcej funkcji, bo jak rozejrzymy się chociażby tutaj po sieni w dworze, mamy i piękny piec kaflowy, i stare meble, szafy, mamy piękne skrzynie. To wszystko służyło do przechowywania różnych rzeczy, nie tylko takich wierzchnich okryć, ale wszystkich tych rzeczy, które na co dzień może nie były używane albo nie były używane z taką samą intensywnością. Centralnym miejscem dworu były zawsze salony. Teraz do takiego salonu Państwa zaproszę. Tu mamy przepiękny dwór, przepiękny salon, w którym rodzina spędzała ze sobą czas. Każdego dnia cała rodzina spotykała się tutaj, wspólnie pito herbatę, czytano poezję, dzieci grały na instrumentach, dlatego mamy tutaj piękny fortepian, nadal działający i przy dużych naszych wydarzeniach plenerowych przychodzą tutaj rekonstruktorzy i grają na fortepianie. Mamy skrzypce, mamy piękny sekretarzyk, na którym dzieci na przykład pisywały wiersze albo adresowały listy do swoich krewnych gdzieś daleko. Mamy znów przepiękny piec kaflowy, który dawał nie tylko ciepło, ale był też znakomitą dekoracją tego pomieszczenia. Więc to było takie wyjątkowe miejsce, gdzie rodzina spotykała się w całości. Dziś tym bardziej wyjątkowe, kiedy o nim opowiadamy, z tego względu, że rzadko już spotykamy rodziny, które każdego dnia wspólnie spędzają ze sobą czas. Niestety najczęściej każdy spędza go albo w gronie samego siebie, niestety często z telefonem, a te 100 lat temu jednak wszyscy razem siadali, rozmawiali, no, potrafili się cieszyć sobą i zawsze to podkreślamy, kiedy opowiadamy o tym dworze i o tym salonie, że to była taka

0: piękna sytuacja, której dzisiaj nam trochę niestety brakuje.
1: Z salonu widać jadalnię. Pięknie zastawiony stół, on mi się trochę kojarzy z Wigilią. No właśnie, a to chyba była codzienność.
0: Na dworach jadano wykwintnie i oczywiście zastawa, cały ten anturaż dookoła posiłku był zupełnie inny niż w pozostałych chałupach na wsi. No wiadomo, to był dwór. A to, co pan widzi, to jest taki uroczysty obiad świąteczny. Aczkolwiek obiady w dworze, nawet w takim zwykłym, nieświątecznym okresie, też zawsze były piękne. No, tak jak powiedziałam, wykwintne.
1: Jesteśmy w pierwszej chacie, chata najbiedniejsza.
0: Tak właśnie mieszkali najubożsi mieszkańcy wsi. Stoimy w tej chwili znów w tej już wspomnianej we dworze sieni. Tutaj także mamy sień, ale stoimy, proszę zobaczyć, panie redaktorze, na gołej ziemi. A tak naprawdę to jest to polepa, czyli taka mieszanka gliny z ziemią uklepana z wodą. I taka podłoga, tak to nazwijmy, rozpościera się w całym tym domostwie. Tutaj widzimy kuchnię, to jest taka izba czarna. Tak naprawdę całe życie tej rodziny toczyło się głównie tu. Ponieważ to była bardzo biedna rodzina, gospodyni musiała w jakiś sposób znaleźć zajęcia, które pozwoliłyby jej coś zarobić, więc ona była akurat tkaczką. Mamy tutaj krosna, na których tkała drobne rzeczy. Potem mogła zawieźć to do innej wsi bądź miasteczka na targ, sprzedać i zarobić pieniądze na to, żeby wyżywić dzieci, bo dzieci było dużo. To jest najmniejsza chałupa w naszej zabudowie, tej wiejskiej tutaj, ale proszę sobie wyobrazić, że w tej najmniejszej chałupie bywało, że mieszkało 20 osób.
1: Jesteśmy tutaj wiosną. W tej chałupie jest chłodnawo. Jak sobie z tym zimnem radzono, na przykład właśnie w zimie?
0: No nie radzono sobie. Dlatego jeśli obejrzy pan tę chałupę z zewnątrz, to widzimy, że jest w niej tak. Mało okien. One są w ogóle bardzo małe, dlatego te izby są takie dosyć ciemne, też to widzimy. To wszystko właśnie było po to, żeby jak najmniej tego ciepła z wnętrza uciekało, a ono i tak uciekało, bo nigdy te wnętrza nie były porządnie docieplone, bo po prostu mieszkańców nie było stać na opał. Jedyny opał, jakim dysponowali, no to tylko to, co przynieśli z lasu. A i tak przy tych zimach sprzed 100 lat, które sięgały kilkudziesięciu stopni na minusie, możliwość ogrzania, dogrzania takiej chałupy, która jest nieszczelna. Te okienka, mimo że małe, to mimo wszystko nadal duże utraty ciepła powodowały. To samo dotyczy drzwi. Jak je zamkniemy i widzi pan tutaj takie uplecione ze słomy warkocze, to nic innego jak taka właśnie próba uszczelnienia tego otworu drzwiowego, więc to ciepło stąd uciekało. Tu w sieni woda zamarzała. W pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie no była kuchnia, więc dawała trochę ciepła, może niekoniecznie woda zamarzała, ale zimą też nie było więcej niż 4-5 stopni na plusie.
2: A Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odwiedził nasz reporter Michał Krasoń. Po skansenie oprowadził go przewodniczka Agnieszka Korolczuk.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie RMF Depeche Mode.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: kimkolwiek jest.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
5: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numer 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
4: Green New Mexico City!

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
2: Po dwóch wypadkach na autostradzie A4 pod Tarnowem nadal występują utrudnienia w kierunku Krakowa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA. Na początku tygodnia ma przyjść spore ochłodzenie. Lekarze ostrzegają, taka zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Nadal występują utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa między węzłami Dębica Zachód i Tarnów Centrum. W rejonie Nowej Jastrzębki samochód osobowy uderzył wieczorem w bariery energochłonne. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia w pojazd służby drogowej uderzyło kolejne auto osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Początkowo jezdnia była całkowicie zablokowana. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od soboty, przypomnijmy, jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
3: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
2: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
4: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
5: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
4: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
6: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
4: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
7: To są fakty RMF FM.
2: Ukraina oskarża Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuowali swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych. Tak mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. 3-dniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić, spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
8: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
9: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
8: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji, oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła, oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
9: Unikają nadmiernych kontaktów?
8: Jak najbardziej, też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
2: Z profesorem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Teraz w faktach czas na rozmowę. Nie tylko białe i zielone, ale też fioletowe oraz jasnozielone. Takie szparagi coraz częściej trafiają do naszej kuchni. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego

0: ciepła wiosna spowodowała, że w zasadzie nie ma opóźnienia w rozpoczęciu sezonu szparagowego. Tuż po Wielkanocy pojawiły się na rynku nasze polskie szparagi, także już możemy się nimi cieszyć.
1: Jaki to będzie sezon, jeśli chodzi, no właśnie, ile tych szparagów można się spodziewać? Czy wiemy coś o cenach, czy jakoś zmieniły się kwestie nawożenia upraw, że może to wpłynąć na cenę tego szparaga?
0: Myślę, że sezon będzie podobny do poprzednich, ponieważ areał uprawy szparagów jest też zbliżony do tego z poprzednich lat. On troszeczkę się zwiększa, ale nie na tyle, żeby w dużym stopniu zwiększyć podaż szparaga na rynek. Jeśli chodzi o ceny, no to myślę, że one też będą się kształtować na podobnym poziomie jak przynajmniej w ubiegłym roku. W tej chwili też można kupić pęczek szparagu w granicach 20-20 kilku złotych.
1: Jeśli chodzi o samego szparaga, jakie właściwości odżywcze, jakie wartości, dlaczego warto je jeść?
0: Myślę, że szparagi warto jeść przede wszystkim dlatego, że jest to takie warzywo sezonowe. W tej chwili jest to modnie określane też warzywo premium. Ono jest stosunkowo krótko dostępne na rynku ze świeżej krajowej produkcji. W zasadzie to jest tam około 2 miesięcy, czasami troszeczkę dłużej. No, jeśli chodzi o jego walory takie prozdrowotne, tak powiem, no jest to dość cenne źródło witamin z grupy B, ale ma też działanie takie moczopędne, o czym wiele osób może się przekonać, kiedy pójdzie do toalety, to sobie przypomni, że jedli wcześniej szparagi. Ze względu na tą asparaginę, która się w nich znajduje, i ona ma taki charakterystyczny zapach.
1: Ale nie każdy ją czuje.
0: Nie każdy ją czuje, tak, rzeczywiście. U części osób ona wydaje taki specyficzny zapach, u innych nie.
1: Jeśli jeszcze chodzi o uprawę, mówił pan, że ten areał jest podobny jak w ubiegłym roku. W jakich widełkach on się może kształtuje? Jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę szparaga?
0: Szparagi w Polsce uprawia się na powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. No i tutaj zdecydowanym liderem jest powiat wolsztyński, w którym około 1/3 całej krajowej produkcji tych szparagów się znajduje, a w powiecie wolsztyńskim gmina Przemęt to jest 20% krajowej produkcji szparagów tylko w tej jednej gminie.
1: Czyli możemy powiedzieć, że tutaj okolice Wolsztyna to jest takie zagłębie szparagowe?
0: Tak, to jest takie nasze szparagowe zagłębie. Nawet w ubiegłym roku gmina Przemęt otrzymała tytuł szparagowej stolicy Polski.
1: A jeśli chodzi właśnie też jeszcze o uprawę szparaga, jak ta polska uprawa różni się, albo jak, czy ona konkuruje w jakiś sposób z tymi zagranicznymi? No bo dużo się też mówi o tym, że nie wiem, szparagi w Niemczech, gdzieś tutaj bardziej ta właśnie zachodnia strona naszych, nasi sąsiedzi, czy my w jakiś sposób konkurujemy z nimi?
0: To się w tej chwili na polskim rynku zmieniło o tyle, że w zasadzie zjadamy więcej szparagów niż produkujemy ich w Polsce. Oczywiście eksport cały czas istnieje, ale import szparaga do Polski też jest duży. On ma miejsce też w tym okresie, kiedy nie ma szparagów z krajowej produkcji. We wcześniejszych miesiącach to są szparagi importowane nawet z Ameryki. W tej chwili z Meksyku głównie, czy z Peru. Później, trochę wcześniej od polskich, pojawiają się szparagi hiszpańskie czy włoskie. No i to sprawia, że rynek niemiecki jakby przestał być konkurentem dla naszego, bo w zasadzie 100% szparagów produkowanych w Polsce jest zjadanych u nas przez Polaków.
1: Czyli to jest tak, że ten niemiecki rynek, czy te zachodnie rynki, to jest takie uzupełnienie tego po prostu, ale to też pokazuje, że tak jak mówił pan wcześniej, szparag jest produktem premium?
0: No można tak powiedzieć. Tak? O ile dawniej spore ilości szparagów były z Polski eksportowane właśnie głównie do Niemiec, one nadal są eksportowane częściowo i do innych krajów również, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, duże ilości szparagów też się do Polski sprowadza, ponieważ Polacy coraz chętniej je zjadają.
1: A my od lat spotykamy się i rozmawiamy o tych szparagach i pytanie, które mnie się najpierw rzuca, to jest to, czy my coś nowego cały czas w nim odkrywamy.
2: Tak, cały czas jest coś nowego. W tej chwili w badaniach dominuje Azja i oni badają te walory prozdrowotne, działanie antyrakowe, a u nas na przykład ciekawe rzeczy, jakie się podaje, działanie odchudzające, wysmuklające.
1: Czyli jemy szparagi wiosną, bo odchudzamy się na lato.
2: Jemy szparagi wiosną, żeby poczuć tę wiosnę i żeby poprawić sobie nastrój. Bo już starożytni Rzymianie stwierdzili, że szparagi poprawiają nastrój. Wiele osób, które nie zasmakowały w szparagach, to są osoby, które po raz pierwszy spróbowały szparagów i stwierdziły, co ci ludzie w tych szparagach.

0: widzą, to przecież jakieś takie włókno między zębami wchodzi, mało to smaczne. Po prostu szparag musi być świeży. Jak ktoś zje świeże szparagi, to na pewno, to znaczy nie na 100%, bo są rzeczywiście osoby, które nie przebadają za tym smakiem, tak jak niektórzy nie lubią grejpfrutów na przykład. To jest normalne, naturalne.
1: Rozglądam się tutaj tak trochę pod barwą kolorystyczną też, bo mamy białe, mamy zielone, doskonale znane, ale pojawiają się też nowe kolory szparagu.
0: Pojawiają się fioletowe i pojawiają się takie jasno-zielone, bo normalnie szparag jest zielony. On jak wychodzi z ziemi, to wpierw jest jeszcze lekko biały, potem różowieje, fioletowieje, a potem robi się zielony. Ale są takie odmiany, które mają tyle tego barwnika, że one na świetle nie stają się zielone, tylko są fioletowe cały czas. Natomiast jak odetniemy światło od szparaga, to on jest biały. To jest ten sam szparag. Tylko przez usypanie wałów z ziemi odcinamy światło i następuje wybielenie, więc to nie jest z natury biały, tylko wybielony. On trochę inaczej smakuje, ma częściej lekką goryczkę, także dla nowych takich smakoszy szparaga zawsze polecam zielony, bo im zielony bardziej smakuje. I młode pokolenie, tak jak patrzę na pana, to będzie preferowało zielone szparagi, bo po prostu inny smak, a poza tym dużo łatwiejsze przygotowanie. Nie potrzeba tak obierać, więc...
1: Rzucamy do wody, po prostu gotujemy.
0: Tak, albo tylko odłamujemy końcówki. Dużo prostsze jest, a dzisiaj młodzi ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu.
1: Wartości prozdrowotne szparaga, no, jakie można wymienić?
0: No są bardzo duże. To jest bardzo bogate źródło całej grupy witamin z grupy B. Jest tam też taki kwas foliowy, niezwykle ważny dla rozwoju systemu nerwowego płodu, także to się poleca. No, są sole mineralne, także tych składników tutaj by można wymieniać niezwykle dużo. Także są te związki, które na przykład powodują ten lekko gorzki smak, saponiny, które mają działanie antyrakowe. To jest udowodnione w badaniach.
1: A jeśli chodzi, bo my spotykamy się tutaj też nieprzypadkowo w takim, no, przy kuchni. Pytanie, czy jakieś nowości, albo czy poleciłby pan jakiś konkretny sposób przygotowania tego szparaga? Mnie osobiście kiedyś zaskoczył szparag biały, małosolny.
0: No tak, tak, jest takie regionalne, są szparag kiszony po prostu, także można różnie, może być grylowany, na przykład zielony szparag, nie właśnie stosunkowo cienki, nadaje się świetnie do grylowania, owinięty na przykład w boczku czy w bekonie, doskonały jest, także to jest inny sposób i tego to na pewno by pan polubił.
2: Wyjaśniali dr Tomasz Spiżewski oraz profesor Mikołaj Knaplewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: F24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Hip-hop. Nie za zamkiem freestyle. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina piąta. Arkadiusz Stępi-Miernikowski. Zapraszam. Resort Sprawiedliwości ma dociekać, w jaki sposób Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA, mimo braku ważnych dokumentów. Dziś ma ruszyć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. W tych faktach powiemy też o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. Fakty o piątej zaczynam od ostrzeżeń dla kierowców w Świętokrzyskiem. Są utrudnienia na Krajowej Dziewiątce w miejscowości Lipnik. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. Trasa między Opatowem a Kolbuszową jest aktualnie zablokowana w obu kierunkach. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
2: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
1: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
4: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
3: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Bo powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
6: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
7: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
6: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
8: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
6: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
1: Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, te mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. Ile można zyskać z takiej książeczki? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
9: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszyscy wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
10: Tyle o książeczkach mieszkaniowych Igor Skrzypek. A kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Miszewski, zapraszam na fakty w RMF FM. 11 maja, poniedziałek, słońce wstało 41 minut temu. Ponad 13 stopni w tej chwili w Zielonej Górze, za to tylko dwie kreski powyżej zera w Suwałkach. W porannych faktach RMF FM aktualne ostrzeżenie dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem, ale też niemiecki przyjaciel Władimira Putina, Gerhard Schröder. Powtarzamy drogowe ostrzeżenie ze Świętokrzyskiego. Jak słyszeliście już w porannych faktach, tam po wypadku zablokowana jest Krajowa Dziewiątka w Lipniku. Po czwartej zderzyły się tam dwie ciężarówki. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej ograniczono ruch na trasie Opatów-Kolbuszowa. O poranku uważajcie. W Ukrainie i Rosji trzydniowe zawieszenie broni upływa pod znakiem wzajemnych oskarżeń o łamanie rozejmu. Władimir Putin na sobotniej konferencji prasowej po obchodach Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem twierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Rosyjskiego przywódcę pytano m.in. o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą.
2: Dla mnie osobiście poczcitelny bywszy kanclerz.
1: Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Tak przekonywał Władimir Putin. Według nieoficjalnych doniesień Reutera Niemcy mieli stanowczo odrzucić propozycję. Przypominamy, że Schröder w przeszłości był krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. On też w ostatnich tygodniach urzędowania jako kanclerz Niemiec podpisał z Rosją umowę o budowie gazociągu północnego podnie Bałtyku, omijającego Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Wkrótce po opuszczeniu urzędu były kanclerz objął stanowisko w Radzie Nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream budującego gazociąg. 11 maja, poniedziałek, 130 dzień roku, pod lupą porannych faktów dziś bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia, który jest nieczynny od niemal roku.
3: Terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
1: Tak zapewniają przedstawiciele portu, co więc stoi na przeszkodzie? Odpowiedzi w porannych faktach RMF FM. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Obecny szef resortu Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi dziś z wnioskiem o ekstradycję.
4: Taki zagubiony rząd, zagubiony Żurek.
1: Tak przekonywał eksminister w telewizji Republika. W porannych faktach aktualne komentarze. O 7 gościem Piotra Salaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS. O 8 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Matury w toku? No, młodsi ósmoklasiści rozpoczynają dziś egzaminy. Na początek o 9 język polski, trzymamy zatem kciuki, a za pół godziny w faktach powiemy o nowych mistrzach Polski w siatkówce. Po wczorajszym pojedynku w Sosnowcu po raz pierwszy w historii zostali mistrzami siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanki Luk Lublin.
5: Coś nieprawdopodobnego. Czekaliśmy na to kilkanaście lat, doczekaliśmy się.
1: Więcej o zwycięstwie Zawiercian w faktach o 6. Powiemy też o poranku o świeżo upieczonych piłkarskich mistrzach Hiszpanii. FC Barcelona wygrała El Clasico, zostanie mistrzem, a to oznacza, że Robert Lewandowski przechodzi do historii piłki nożnej. To dla niego 13 tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Lena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku.
1: I zapraszamy.
2: Zbigniew Ziobro w USA.
3: Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycji, proszę bardzo, tak mówi zza oceanu były minister sprawiedliwości.
2: W porannych faktach także statek z wirusem.
3: MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa.
2: Wrócą też siatkarskie emocje mistrzowskie.
4: Bardzo duży stres, ciarki na skórze chyba z 17 razy. Super, super.
3: Aluron CMC warto zawiercie świeżo upieczonym mistrzem Polski. Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modziar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
3: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM, Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiada jeszcze Waldemar Żurek?
5: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
5: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
2: Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
7: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
3: Czy tę wersję potwierdzi za godzinę Michał Dworczyk, europoseł PiS? O 7:00 będzie gościem faktów informacyjnego radia RMF24.
2: Zapraszamy. 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
3: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
2: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
3: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
2: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogolski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
8: To także są fakty.
3: Pracowity weekend mają za sobą ratownicy tatrzańskiego pogotowia ratunkowego.
2: Wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark zjeżdżając z rysów.
3: W górach zalega jeszcze sporo śniegu, w najbliższych dniach może być go jeszcze więcej.
9: Jeżeli dojdzie rzeczywiście do tego, co jest prognozowane, że w najbliższych dniach jeszcze nawet może spadać dosyć nisko śnieg i zrobi się zdecydowanie chłodniej, to należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
2: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski. Historyczny sukces siatkarzy Aluron, CMC i Warty Zawiercie, którzy po raz pierwszy zostali mistrzami Polski.
3: Drużyna z Zawiercia w 5. decydującym meczu finału Plus Ligi pokonała 3-1 broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin.
10: Mistrz Polski! Aluron, CMC, Warta Zawiercie!
11: Historyczna chwila, widzę, wzruszenie lekkie jest.
12: Jest jak najbardziej, łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment, jesteśmy zapisali.

0: Jeszcze w poranku może być w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, a także w Zakopanem. Sprawdźmy, co później. O 14 padać będzie praktycznie wszędzie, z wyjątkiem ściany wschodniej, choć to deszcze są takie lokalne, więc może komuś dzisiaj ujść na sucho.
1: A najmocniej, no tak godzina 17 na przykład, i tutaj okolice Łodzi, centralna Polska, Płock, Konin, tam będzie bardzo mocno padać i będą też burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Najcieplej dzisiaj 23, kreski, tyle będzie w stolicy.
5: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Towych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie krajowej numer 9 w Lipniku w Świętokrzyskiem.
2: To jest odcinek Opatów Kolbuszowa. Jak wiecie już z faktów RMF FM, zdarzyły się tam o poranku dwie ciężarówki.
1: Droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono przez Opatów, Staszów i Osiek.
2: Możecie też wybrać trasę przez Lipnik, Sandomierz, Ożarów i potem wracacie do Opatowa.
1: Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?
2: Jakie były kulisy wyjazdu eksministra do Stanów Zjednoczonych? O to będziemy pytać w rozmowie o siódmej Michała Dworczyka.
1: On będzie gościem Piotra Selaka.
3: Tak, dzień jest, dobry. Dzień dobry.
1: Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, Piotrze, czego nie wiemy w tej chwili o Ziobrze w USA?
3: Wiesz, to dużo więcej się domyślamy, niż wiemy na pewno. Pewne jest, że minister, były minister sprawiedliwości jest w Stanach. Czy wjechał tam mając samą dziennikarską wizę, którą miała mu zaoferować TV Republika? Nie ma jasnej odpowiedzi. Szefostwo stacji nie zaprzeczyło tym rewelacjom, ale też ich nie potwierdziło. Czy Ziobro wjechał do USA po osobistej interwencji Donalda Trumpa, mimo wcześniejszych sugestii Departamentu Stanu, że były polski minister do Stanów nie wjedzie? Nie wiemy. Kto naciskał na Biały Dom? Komu ta sprawa dzisiaj w Polsce pomaga? Komu szkodzi? Jak zachowa się rząd? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Michałem Dworczykiem. Zapraszam.
1: Początek rozmowy w faktach o siódmej.
2: Zapraszamy razem z Piotrem.
1: Na Łotwie burza w Ministerstwie Obrony. Szef tego resortu podał się do dymisji.
2: Andrii Spruc zrezygnował w związku z czwartkowym incydentem. Dwa ukraińskie drony, przypominamy, wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji i uszkodziły 4, na szczęście puste, zbiorniki na ropę. Kijów twierdzi, że stało się tak w wyniku rosyjskiej walki elektronicznej.
1: Dymisji szefa resortu obrony domagała się wcześniej premier Łotwy Evika Silina. Ona wyznaczyła na nowego ministra pułkownika Raivisa Melnisa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Historyczny sukces siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta, mistrzem Polski.
2: A finał Plus Ligi rozpoczyna pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień
2: Wojtku.
5: Dobry.
2: Piąty decydujący mecz o złoto dla Aluronu nie rozpoczynał się najlepiej.
5: No bo od przegranego i to do 15 seta w następnych sporo było też nerwów, no ale te kolejne trzy partie kończyły się już zwycięstwami siatkarzy z Zawiercia, którzy ostatecznie wygrali decydujący mecz z broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin 3-1. Emocji w całej tej finałowej rywalizacji nie brakowało, zaznacza libero Alronu Jakub Popiwczak.
6: Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak duże emocje, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
5: No a po meczu całe trybuny, wszyscy kibice z Zawiercia mogli śpiewać z siatkarzami. Aluron w weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Oprócz Aluronu zagra w nim także PGE Projekt Warszawa. A w Hiszpanii piłkarskim mistrzem Barcelona. Zespół z Katalonii drugi raz z rzędu zapewnił sobie tytuł. Tym razem na 3 kolejki przed końcem. I to pokonując w El Clasico największego ligowego rywala Real Madryt 2-0.
7: W dzisiejszym meczu, no to takie kropka nad i, to też było w naszych planach, właśnie z meczu z Realem i wydaje mi się, że akord Real dzisiaj za dużo nie mógł powiedzieć, bo dziś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
5: Mówił w rozmowie z Kanal Plus Sport Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w tym meczu w 77 minucie. Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych, a w Ekstraklasie szansy na zajęcie pozycji wicelidera nie wykorzystał GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo w Gliwicach z Piastem.
8: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie. Na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego.
5: Mówił Rafał Górak, trener Gieksy, która w tabeli jest piąta. Na 8 miejsce wskoczyła Legia, która 1-0 na wyjeździe pokonała już pewną spadku Termalikę Brukbednie Ciecza. Od strefy spadkowej odskoczył zaś Motor Lublin, który 4-0 pokonał w Płocku tamtejszą Wisłę.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: No i to jest, proszę, to jest Kaśka Sochacka. To jest szum.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia.
3: Terminal, który nie działa od prawie roku. Nasi reporterzy pytają zatem, dlaczego i w Gdyni, i w Brukseli.
2: Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
3: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
2: Gościem radia RMF 24 i faktów już za chwilę będzie europoseł Michał Dworczyk.
3: A wcześniej jeszcze Wrocław.
2: Bo tam trudny poniedziałek dla kierowców. Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
3: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. W faktach RMF FM sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
2: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
3: A na linii faktów teraz trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Połowski. Wyjaśnijmy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
4: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
5: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
4: Mówi mi Kalina Gierblińska, rzeczniczka portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
2: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
3: Zatem ta sprawa powróci w faktach RMF FM. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
2: O zmiany pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Przeciwnych rządowym zmianom 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
3: Fakty teraz w sprawie tego sondażu zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski. Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
6: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
3: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
2: A pełne wyniki sondażu już teraz omawiamy na stronie rmf24.pl.
3: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
2: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
3: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
2: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
7: Dzień dobry.
2: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
7: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągów, albo do autobusów.
8: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
7: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
2: Do Wrocławia w faktach będziemy dzisiaj wracać.
9: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
3: Już teraz Piotr Salak, jego poranny gość. Witamy.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Czy Stany Zjednoczone powinny nam wydać Zbigniewa Ziobrę, jeśli pojawi się taki wniosek?
11: Stany Zjednoczone, tak jak wszystkie inne kraje, powinny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja nie mam szczegółowej wiedzy w tej sprawie, natomiast według tego, co można przeczytać w mediach, to Zbigniew Ziobro po prostu ma dokumenty świadczące o tym, że w Polsce toczy się proces polityczny przeciwko niemu. Nie ma mowy o to, żeby mógł liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez wymiar
10: sprawiedliwości. Na razie się proces jeszcze nie zaczął, panie pośle.
11: No śledztwo, ale chyba pan redaktor pamięta przedziwne decyzje dotyczące sędziów orzekających w tej sprawie, czy prokuratorów, którzy podejmują decyzje. Dlatego władze węgierskie wydały stosowne decyzje chroniące Zbigniewa Ziobrę.
10: Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
3: Eksminister Ziobro, stany, proces polityczny i nie tylko z perspektywy europosła Michała Dworczyka. Od teraz zatem w radiu RMF 24.
2: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. 8:02. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Prawie połowa maja.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 94 na Dolnym Śląsku.
2: W miejscowości Źródła, to jest odcinek Środa Śląska, Wrocław, zderzyła się tam ciężarówka i dwa auta osobowe. W miejscu wypadku w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo.
1: I tak będzie jeszcze przez 2 godziny.
2: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami.
1: 22% jest przeciw. O rekonstrukcję pytaliśmy w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, a szczegóły już teraz sprawdźcie na naszej stronie w sieci.
2: Zatem, czy Donald Tusk zdecyduje się na rekonstrukcję w swoim rządzie jeszcze przed wakacjami?
1: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
2: W warszawskim studiu gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: O co zapytasz urzędującą, podkreślamy, minister?
3: O to, czy obawia się zrekonstruowania i kogo ona sama by usunęła z rządu, ale będę też pytał o ucieczkę Zbigniewa Ziobry z Polski, o to, co dalej z Marcinem Romanowskim i czy ktoś wie, gdzie on teraz jest. A także o to, jak czytać sygnały płynące z USA do Polski, ale będę też dopytywał o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, a także o to, czy pokój na Ukrainie już się zbliża.
2: Początek tej rozmowy 7:30, a już teraz?
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Rozpoczynamy nowy tydzień. Tydzień ważny dla kierowców. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować w tym tygodniu na stacjach paliw, powinniśmy zobaczyć przeceny. Tak prognozują eksperci.
6: Ceny benzyny niższe o 20 groszy. Ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
5: Wylicza analityk rynku paliw portalu ePetrol.pl Magdalena Robak. Na razie jednak ten scenariusz wisi na włosku. W weekend kolejna próba porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyła się fiaskiem. O poranku ropa drożeje o 5%. Na razie jednak kierowcy i tak zobaczą obniżki. W weekend rafinerie obniżyły ceny hurtowe paliw. Spodziewajmy się stawek niższych o kilka groszy za litr. Czy wobec drogich paliw Polacy unikają podróży samochodem i zakupu takich pojazdów? Dane o sprzedaży zdecydowanie na to nie wskazują. Pod względem liczby rejestracji nowych aut kwiecień był najlepszym kwietniem w XXI wieku. Ponad 51 tysięcy egzemplarzy, tak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Czyli mamy wzrost o ponad 10% w skali roku. Wzrost cen paliw nie wpłynął także bezpośrednio na sprzedaż pojazdów elektrycznych, bo tu mamy spadek. To między innymi dlatego, że na razie nie jest jasna przyszłość programów dopłat do takich pojazdów. A dla sprzedaży samochodów w ogóle ważne są też kursy walut. Złoty nieco słabszy na początku tygodnia. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,90.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No i to jest ona, dobrze rozpoznajecie, to jest Laura.
8: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Well, thank you very much! Thank you!

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Pilna informacja z opolskiego odcinka czwórki.
3: Po wypadku autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana między węzłami Opole, Zachód i Brzeg.
2: Prawie połowa Polaków chce rekonstrukcji rządu jeszcze przed wakacjami.
3: To przypominamy wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Czy stanowisko zachowa nasz dzisiejszy gość?
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: A4, powtarzamy, zablokowana między węzłami Opole, Zachód, Brzeg.
2: Na pasach w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Sarny Wielkie, ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa w tej chwili akcja ratowników.
3: Uprzedzamy, utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00. Jadąc do Wrocławia, miejsce wypadku możecie ominąć, zjeżdżając na węźle Opole, Zachód, na krawą 94.
2: Utrudnienia też na południu Wrocławia. Po zamknięciu ulicy Gazowej cały ruch został skierowany na dwie najbardziej zakorkowane ulice w mieście, czyli Opolską i Buforową.
3: No i tam na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Dzień dobry, witam ponownie.
3: Witamy ponownie w faktach. Jaka sytuacja w tej chwili?
4: Niestety Opolska nadal stoi i to dosłownie, bo sama utknęłam w korku i miałam wrażenie, że on się w ogóle nie przesuwa. W ciągu 20 minut pokonałam może 10 metrów. Aut jest po horyzont, korek do centrum ma wciąż 4 kilometry. Kierowcy, którzy jadą do pracy, mają dość.
5: No to jest szaleństwo po prostu. Jak można zaczynać remonty w kilku miejscach strategicznych, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej tu od strony Oławy do miasta. To jest wszystko zablokowane i nie wiem, jak tu będzie dalej wyglądać. Dało to życie.
4: Trzeba będzie na pewno uzbroić się w cierpliwość i wstawać wcześniej, bo utrudnienia potrwają do końca wakacji.
3: 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy, wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
6: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
7: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi. Nawet jeżeli będzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
8: Wszystko powinno być zmienione. Inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, to tragedia.
6: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Witam pani minister.
11: Dzień dobry.
10: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
11: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany, od tego jest w opozycji.
10: Opozycja, no tego jest opozycja. Pani by chciała zmian?
11: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj pani potrzebne. Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie
10: czyli
11: oczekują.
10: Czyli na tym etapie by pani nie robiła rekonstrukcji?
11: Absolutnie. Zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
10: Z pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Nie chcę.
11: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
10: Czyli ani zdrowie, natomiast ani edukacja nie
11: ze
10: będzie
11: strony
10: zmienione.
11: Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mówi do pani, pracy, a nie personalnie.
10: A pani minister Cienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
11: Oczywiście.
10: Czyli żadnych zmian?
11: Zmiany merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą, jak widać, zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
10: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
11: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
10: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
11: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił. Nie dostałby wizy.
10: A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
11: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych, uważam,

0: I czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach? Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć. Dlatego, że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
1: Czyli porażka rozliczeń.
0: Że coś tam było bardzo nie tak.
1: Czyli porażka rozliczeń i sukces Prawa i Sprawiedliwości.
0: To sukces Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
1: Marcin Romanowski też trafi do Stanów?
0: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
1: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
0: Nie wiem. Nie wiem, wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
1: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel prezydent Polski spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom.
0: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych. I bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
1: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny polityczny sygnał Donalda Trumpa.
0: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce.
1: Dokładnie tak.
0: I ja to też tak odczytuję.
1: No i teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
0: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne, ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcjom jest bliżej do pewnych opcji. Ja nie jestem na przykład wielką pasjonatką, bardzo oględnie mówiąc, działań prezydenta Trumpa, co nie zmienia faktu, że Stany pozostają sojusznikiem. Czy uważam, że słuszną decyzją była wojna w Iranie? Jej konsekwencje pokazują, że to była słuszna decyzja? Nie. I w związku z tym te więzi takie, jaka opcja gdzie rządzi, też najwyraźniej mają znaczenie, zwłaszcza u prezydenta Trumpa.
1: Ale to będzie wpływać na najbliższe wybory parlamentarne, pani zdaniem, w Polsce?
0: Pan redaktor pyta, czy prezydent Trump zaingeruje w przebieg wyborów w Polsce?
1: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
0: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Ingerencje w wybory w kraju, w Polsce są złe.
1: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie od naszych słuchaczy.
2: Zapraszam zatem do radia informacyjnego RMF 24. My mamy jeszcze aktualną informację z A1.
3: Koło Żor w Śląskiem zderzenie samochodu osobowego z dostawczym.
2: Zablokowany w tej chwili lewy pas, jadąc w kierunku Łodzi. Uważajcie między węzłami Świerklany i właśnie wspomniane Żory.
3: Fakty wracają o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Ja widzę tutaj, że ludzie są zagubieni, jeśli chodzi o pogodę. Właśnie przyszedł SMS. Jeśli chodzi o przedszkole, jak się dzisiaj ubrać do przedszkola w Krakowie?
9: No ciepłe gatki, ale takie, żeby potem można by je było łatwo ściągnąć, bo potem będzie troszeczkę cieplej. Teraz 8 w Suwałkach, 14 w Rzeszowie, potem termometry maksymalnie pokażą 17, 20, 3, w związku z czym.
8: No i dzisiaj.
9: Tak się ubierzcie na cebulkę.
8: Do godziny 17 tak naprawdę deszcz możliwy w całym kraju.
9: Czyli na cebulkę i parasolkę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku

0: Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dzisiaj jest, przypomnę, dzień bez śmiecenia.
3: Dzień, no tak.
2: Dzisiaj.
4: Ichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
5: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
6: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
4: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Thank you.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach grupa przestępcza, która w Niedzicy na Warmii i Mazurach nielegalnie pozbywała się odpadów komunalnych. Ona została rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Na polecenie łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali 14 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry. Jak działała ta grupa?
3: Na jednej z działek w Niedzicy, która wcześniej była składowiskiem odpadów tak zwanych obojętnych, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane, trafiały odpady komunalne. Zakopywano je tam i fałszowano dokumentację. Łącznie w tym procederze brało udział kilkadziesiąt firm. To podmioty przekazujące odpady, a także transportujące je. Podczas akcji na składowisku na gorącym uczynku zatrzymano osoby, które dokonywały zrzutu śmieci. Poza nimi w ręce funkcjonariuszy wpadło szefostwo grupy, osoby odpowiedzialne za transport, zakopywanie odpadów, a także fałszowanie dokumentacji. Dwie osoby trafiły do aresztu.
1: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A1 w Śląskiem.
2: Po zderzeniu auta osobowego z dostawczym koło Żor nie przejedzie lewym pasem w kierunku Łodzi.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oficjalnie tymczasem potwierdziło, że wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w tym kraju rozpocznie się w najbliższy piątek 13.
2: Weekendowy program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na kortach Foro Italico w Rzymie dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O ćwierćfinał zagrają Iga Świątek i Naomi Osaka.
1: Mecz z podtekstami. W faktach sportowych Wojciech Marczek. Wojtku, wczoraj Polka szybko awansowała do czwartej rundy.
5: W zaledwie 67 minut w dwóch setach pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto. Dziś poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej, bo Naomi Osaka ma na koncie 4 wielkoszlemowe zwycięstwa. Graliśmy wiele razy, w tym bardzo ciężki mecz na turnieju Rolanda Garrosa 2 lata temu. Wiem, jak ona gra, kiedy czuję piłkę na korcie. Przygotuję się taktycznie do tego spotkania i będę gotowa. Mówiła Iga Świątek, a początek meczu około 18. W piłkarskiej ekstraklasie dziś ostatni mecz 32. kolejki. Krakowia podejmie Radomiaka. To spotkanie szczególnie ważne dla Pasów, bo mają tylko punkt przewagi nad Lechią, która otwiera strefę spadkową. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży w Krakowie o 19. Playoffy Orlen Basket Ligi bez Anwilu. Koszykarze z Włocławka przegrali w decydującym meczu fazy play-in z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-97.
6: Był moment, kiedy zbudowali dużą przewagę 14 punktów. Wiedzieliśmy, że nie odrobimy tego zbyt szybko. Musieliśmy powoli, krok po kroku wrócić do meczu. To nam się udało.
5: Mówił Marcin Piechowicz, gracz zespołu z Dąbrowy Górniczej. MKS jako ostatni, 8. zespół awansował do play-offów i w pierwszej rundzie zagra z najlepszą w fazie zasadniczej, Legią Warszawa. Koszmarny wypadek w czasie zawodów Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie w 12. biegu meczu pomiędzy Ultra Puro Megą i Śląskiem Świętochłowice. Motocykl Patryka Budniaka wyleciał poza tor. Zawodnik uderzył o trybunę, a następnie spadł na jednego z zaparkowanych tam busów. Żużlowiec zespołu z Gniezna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł tam operację i jak informuje klub, jest w stanie stabilnym, znajduje się jednak w stanie śpiączki farmakologicznej. Trzymamy kciuki za szybki powrót Patryka Budniaka do zdrowia, a więcej o tym dramatycznym wypadku przeczytacie na rmf24.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: No i dzień dobry. Jeszcze 27 minut i będzie godzina.
8: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Polska przeciw umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
3: Złożyła oficjalną skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości.
2: Najnowsza informacja w tej sprawie ma nasza korespondentka.
3: Za moment połączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą, ale potem pytanie o rekonstrukcję rządu.
2: Bo prawie połowa pytanych w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM chce zmian jeszcze przed wakacjami.
3: O 9:00 też egzamin ósmoklasisty.
2: Bo on właśnie teraz się zaczyna.
3: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
2: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osobna procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
5: Rekonstrukcja rządu w faktach RMF FM.
3: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest gość porannej rozmowy w RMF FM, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
3: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
6: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
7: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
6: Ten wniosek wyprowadza ona zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
7: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
6: A co na to sam premier?
7: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
6: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
2: Ponad 393 tysiące ósmoklasistów rozpoczyna właśnie swoje egzaminy, tradycyjnie od języka polskiego.
3: Przypominamy, przystąpienie do testów jest obowiązkowe, by ukończyć szkołę podstawową, no i tego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
2: Przed szkołą podstawową numer 29 na warszawskim Powiślu jest Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo.
8: Dzień dobry.
2: W jakich nastrojach młodzież wchodziła do budynku?
8: Większość z uśmiechami na twarzach, ale u wielu ósmoklasistów widać lekkie zdenerwowanie. Chociaż wiedzą, jak dokładnie będzie wyglądać egzamin, poważnie podchodzą do tego najważniejszego sprawdzianu.
9: Taki lekki stresik jest.
8: Taki motywacyjny bardziej.
9: Tak.
10: Nie,
8: w ogóle na luzie?
10: Jest dobrze.
11: Szczerze mówiąc, trochę się nauczyłam. No, denerwuję się.
12: Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
8: Jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny dla ponad 98% ósmoklasistów z języka angielskiego. Na napisanie dzisiejszego z polskiego mają czas do 11:30. Z przedszkoły podstawowej numer 29 Magdalena Greinert.
3: A na koniec tego wydania faktów Dua Lipa kontra Samsung w grze 15 milionów dolarów.
2: Tyle chce piosenkarka za wykorzystanie jej wizerunku na kartonach z telewizorami.
3: Brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia twierdzi, że koreańska firma bez jej zgody wykorzystała zdjęcie jej twarzy na opakowaniach różnych modeli telewizorów sprzedawanych w USA. Pozew w piątek złożono w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Okręgu Kalifornii.
2: Tam czytamy, że opakowania zostały zaprojektowane tak, aby niewłaściwie wykorzystać ciężko wypracowany sukces pani Lipy w zakresie promocji i sprzedaży produktów Samsunga.
3: W pozwie zwrócono uwagę na dwa konkretne komentarze z Instagrama. W pierwszym użytkownik napisał, że kupi ten telewizor, bo gra na nim Dua Lipa, a w drugim, jeżeli chcesz coś sprzedać, po prostu umieść na tym zdjęcie Dua Lipy.
2: Złap mnie. Jeść albo ucieknę jak Houdini.
3: Tak jest, Harry Houdini, uważany za jednego z najsłynniejszych iluzjonistów, specjalistów od ucieczek i pokazów akrobacji. Jak zakończy się ta prawna akrobacja? Sprawdzać będziemy w faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: No i co? Co w pogodzie? Deszcz. No, deszcz dzisiaj możliwy w całym kraju. Po południu będzie padać przede wszystkim w centralnej Polsce i tam też burze.
1: Bezdeszczowo na wschodzie, to jest póki co na wschodzie. Najcieplej dzisiaj w stolicy 23 kreski, najchłodniej 14-15, tyle może być w Katowicach. Biometr.
9: A nic. A, tam bio. A, bio. A, idźmy z biometem.
1: Biometr jest dla słabych.
9: A, idź.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: Yeah.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
2: Co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry?
3: Od tego pytania zaczynamy. Aktualne informacje w sprawie wniosku zbiera nasz dziennikarz.
2: Komisja Europejska odpiera zarzuty polskiej strony.
3: Chodzi o paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
2: W Zakopanem próba wysadzenia bankomatu.
3: W Tychach w parku odnaleziono martwego węża boa.
2: Od godziny trwa egzamin ósmoklasistów. Zaczynamy fakty od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
3: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
3: A Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10:00. Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
4: No, po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycji. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
2: Szczegóły sprawy eksministra sprawiedliwości znajdziecie na stronie rmf24.pl.
3: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
2: Jak mówiliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
3: Na linii faktów teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co na to komisja?
5: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przyciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
2: Próba wysadzenia bankomatu w Zakopanem. Nieznani sprawcy uszkodzili bankomat w pobliżu Wielkiej Krokwi.
3: Na miejscu koło skoczni narciarskiej pracują w tej chwili policjanci. Na razie nie wiadomo, czy z tego bankomatu skradziono pieniądze.
2: Teraz wąż boa w Tychach.
3: Martwe zwierzę znaleziono wczoraj w Parku Północnym. Marcin Buczek teraz z aktualnymi faktami w tej sprawie.
6: Dzień dobry.
3: Marcinie,
6: dzień dobry.
3: Gdzie dokładnie znaleziono tego boa?
6: Wąż był w jednym z parków, jak mówiłeś. Znaleziono go w wodzie. Ważył około 2-3 kg i miał około 1,5 metra długości. Straż Miejska dostała w tej sprawie zgłoszenie wieczorem od osoby, która spacerowała w tym parku. Wiadomo, że był to boa dusiciel, a to wąż często hodowany w terariach. Gdy go znaleziono, był już martwy. Według miejskich strażników mógł zostać porzucony przez właściciela, ale nie wiadomo, czy wtedy jeszcze żył. Wąż będzie teraz badany przez weterynarza, a sprawą zajmie się policja, która będzie ją badać pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzętami.
2: To fakty w RMF FM. 10:03. Ósmoklasiści właśnie piszą egzamin z języka polskiego.
3: To najdłuższy 150-minutowy egzamin. Jutrzejszy egzamin z matematyki potrwa 125 minut, a ten najkrótszy będzie z języka obcego nowożytnego, 110 minut.
2: Tuż przed wejściem do szkoły pytaliśmy młodzież, jakie ma nastawienie, jakie ci młodzi ludzie mają nastawienie do tych kolejnych dni.
7: Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
8: Matematyka trudniej, angielski o wiele łatwiej.
9: Angielski środowy, bo pewnie angielski wszystkie, prawda?
10: To najłatwiejsze.
11: Środy na ludzi moim zdaniem, no bo angielski to jest coś, z czym się spotykamy na co dzień, więc wydaje mi się, że pójdzie nam bardzo dobrze.
9: Polski najgorszy, matematyka czy angielski? Czego się najbardziej boisz?
11: Matematyka.
9: Czyli jednak jutro będzie większy stres? Mhm.
3: To głosy uczniów szkoły podstawowej nr 29 z warszawskiego Powiśla, która zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: No, za wszystkich piszących oczywiście trzymamy kciuki.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam i zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jednak nie dzisiaj, potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. Utrudnienia w dostępie do profilu zaufanego. Lewandowski i spółka świętują Mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony. A co dalej z karierą klubową naszego zawodnika?
2: Chwilę jeszcze, trzeba pewnie poczekać.
1: Bez czekania, jeśli chodzi o fakty kulturalne RMF FM, one już za kilka chwil. Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Potwierdziły się ustalenia reportera RMF FM, że nie ma pewności, czy taki wniosek w ogóle będzie. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
3: Krzysztofie,
1: jakie są tego powody?
3: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
1: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
3: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien odpowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
1: A teraz tragiczna informacja z Zakopanego. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca najechał na siedzące 6-letnie dziecko. Chłopczyk po przewiezieniu do szpitala zmarł. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, dziecko usiadło przed maską samochodu i wiązało buty. Kierowca nie widział go, kiedy ruszał. Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
1: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Problemy z dostępem do profilu zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że uwierzytelnienie się za pomocą profilu, logowanie do administracji rządowej i składanie podpisów elektronicznych nie jest w tej chwili możliwe. Resort radzi, by korzystać z innych form cyfrowego potwierdzenia tożsamości, na przykład z aplikacji mObywatel.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W faktach RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej naszej.
3: Jestem,
1: witamy
3: się.
1: Cię. Wojtku, wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
6: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
7: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy będę decyduje się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny najlepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
6: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
1: To był Świat Sportu. Teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szupta. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry.
1: I na początek u ciebie pojawi się trio. Witkacy, tak. Dorociński, Mazolewski.
8: Witkacy, kompozycje astronomiczne to projekt z twórczością wybitnego ekscentryka plus artystyczne połączenie jazzu Wojtka Mazolewskiego i głosu aktora Marcina Dorocińskiego.
9: Ten koncert za każdym razem jest inny. Ja tam wyję w inny sposób. Ta muzyka to daje mi ciarki. No. Jak chłopaki grają na tych instrumentach i słucham tego na żywo, to są naprawdę wirtuozi. Chyba dlatego też się zdecydowałem współpracować z Wojtkiem na to, że nie wiedziałem, na co się pisze. 31 lat jestem w zawodzie, zrobiłem dużo rzeczy, ale za każdym razem chciałbym być naprawdę jak biała kartka, żeby nic nikomu nie narzucać, tylko żebyśmy razem coś, czy w filmie, czy w teatrze, czy właśnie w koncercie razem stworzyli tu i teraz. A mnie to bardzo dużo daje.
8: Najbliższy koncert w piątek w Bielsku Białej, a premiera płyty 29 maja. Zaczęły się 66. Kaliskie spotkania teatralne, jedyny w kraju festiwal sztuki aktorskiej. W programie 19 spektakli, a na scenie m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrychski. Festiwal potrwa do soboty. Nowojorskie The Strong National Museum of Play ogłosiło tytuły, które dołączyły do Światowej Galerii Sław Gier Wideo. Pod uwagę brane są przede wszystkim te, które przez długi czas cieszyły się popularnością, miały duży wpływ na branżę, popkulturę i społeczeństwo. Wśród tegorocznych tytułów są Angry Birds i FIFA.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Co, dobrze, FIFA, że ja, tak?
11: No tak, że gra w piłkę nożną, jeżeli ktoś...

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Jest 12.
2: Jestem, zapraszam. Nowe fakty w sprawie kontrowersyjnego szpitalnego zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Za chwilę ujawni je reporter RMF FM. Francja boi się hantawirusa, wprowadzono ostre środki zapobiegawcze. Cannes przygotowuje się do jutrzejszego otwarcia słynnego festiwalu filmowego. W faktach w południe usłyszycie też, ile trzeba robić kroków, żeby nie przytyć. Wniosek o zmniejszenie kary finansowej związanej z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza złoży w najbliższych dniach szpital w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrola funduszu wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Z nowymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak szpital będzie uzasadniał prośbę o zmniejszenie tej kary?
3: Dyrekcja leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać NFZ, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, a 134 tysiące złotych kary to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Ten wniosek będzie złożony, gdy w tym tygodniu pracę zakończy wewnętrzna komisja szpitala. Równolegle swoje postępowanie w sprawie zabiegu prowadzi samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza, lekarzy będących wtedy uczestnikami z tego zdarzenia.
3: W tym tygodniu mogą zapaść też decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza. Jutro sprawą zabiegu jego syna ma zająć się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Trzebiatkowa w Pomorskiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
5: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
6: Cannes w faktach RMF FM.
2: Trwają ostatnie przygotowania do Wielkiego Święta Kina. Na Pałacu Festiwalowym w Cannes pojawił się już wielki plakat, który jest wizytówką ruszającej jutro tegorocznej edycji. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Witam ponownie, dzień dobry.
2: Kasiu, witaj. Co roku pojawia się kadr ze znanego filmu. Co widzimy tym razem?
7: To czarno-biała, gigantyczna fotografia Gina Davis oraz Susan Sarandon, które wyglądają z kabrioletu. Kadr ze słynnego filmu Thelma i Louisa Ridleya Scotta, 35 lat po jego światowej premierze właśnie w Cannes. Festiwal przypomina, że bohaterki kultowego filmu Drogi pokazały nam drogę do emancypacji.
2: Kasiu, nie ukrywam, że ci zazdroszczę, bo będziesz obserwować festiwalowe wydarzenia również na miejscu, prawda?
7: Tak, ja sobie też.
2: Kto w tym roku pokaże swoje filmy?
7: Między innymi Pedro Almodóvar, Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem i John Travolta. On pokaże tam swój reżyserski debiut. W konkursie głównym o Złotą Palmę mamy też polską koprodukcję Fatherland Pawła Pawlikowskiego, a polskich akcentów jest w tym roku dużo, dużo więcej.
2: I o wszystkich na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Schudłeś? 8,5 tysiąca kroków dziennie sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
8: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
2: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej. No ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
8: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
2: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
8: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
2: Podsumował Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci. A w kolejnych faktach wiosenna prognoza pogody.
9: Spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm.
2: Gdzie spadnie śnieg w maju, usłyszycie o 13:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Dzisiaj raczej pochmurno w całej Polsce, ale całkiem ciepło. W Warszawie 20 stopni, w Bydgoszczy też, 17 w Białymstoku, 15 stopni w Łodzi, 19 we Wrocławiu.
13: Ja mam tu teraz podbicie, bo odświeżyłem mapę, 23 w Warszawie nawet.
12: Ojojojoj, tak, ale
13: dobili
12: może
13: trójeczką.
12: Nie dość, że będą chmury, może się gdzieniegdzie pojawić deszcz, także uważajcie.
13: Mhm, ale pod parasolem nie kapie, w domu nie kapie, także są miejsca takie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: W faktach było o tym, że trzeba chodzić 8,5 tysiąca kroków.

thank you very much. Thank you. Let's go, folks.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Trzcinkowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Właśnie.
2: Zapraszam. Zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, ujawnia rzecznik prokuratury krajowej. Napad na sklep jubilerski w jednej z galerii w Gliwicach. Złodzieje poszukiwani. W faktach także ceny paliw, które mają obowiązywać jutro. Będzie też powrót zimy w Tatry.
3: Liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimnie ogrodnice.
2: Wybiła 13. Dziś prokuratura ma wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wiadomo natomiast, że zapowiadanego na dziś wniosku o ekstradycję nie będzie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, czego ma dotyczyć pytanie do amerykańskich władz?
4: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
5: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
4: Na razie natomiast nie ma podstaw, by występować do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.
5: Podstawową przesłanką w naszej ocenie to jest prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
4: A sąd wypowie się w tej sprawie dopiero 8 września. Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
2: Policja szuka złodziei, którzy napadli nad ranem na sklep jubilerski w Gliwicach. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co do tej pory ustalono?
6: Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około 3:00. Napad był w jednej z gliwickich galerii handlowych. Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Napastników najprawdopodobniej było kilku. W tej chwili trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci cały czas są w miejscu napadu i zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.
2: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Jutro zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze maksymalnie. Zima wraca. W Tatrach, a nawet na Podhalu prognozowane jest znaczne ochłodzenie i nawet opady śniegu. Zimni ogrodnicy mogą dać się mocno we znaki, mówi szef Zakopiańskiego IMGW Paweł Baszuchowski.
7: Na poziomie już tych 2000 metrów i wyżej opady deszczu będą zamieniały się w śnieg. W Tatrach spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm. Im bliżej wieczora z wtorku na środę, tym te opady śniegu będą pojawiały się niżej. Natomiast tutaj raczej nie spodziewamy się przyrostu pokrywy, czy pojawienia się w ogóle pokrywy śnieżnej. Natomiast liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimnie ogrodnice i tak jak w Polsce ochłodzenie, spływ chłodnego, często arktycznego powietrza. No i u nas w górach te opady mieszane też nie są niczym nadzwyczajnym w maju.
2: Jeśli to pocieszy niektórych, opady śniegu w maju w Zakopanem to właśnie nic nadzwyczajnego. 7 lat temu spadło tam 8 cm śniegu. A za godzinę w faktach RMF FM ósmoklasiści i ich wrażenia po pierwszej części egzaminu, czyli języku polskim.
8: Prosta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
2: Zapraszam na 14.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Zima wraca. To dobrze, nie, bo ja widziałem ostatnio na spacerze, ktoś miał choinkę jeszcze, się świecił.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: plan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny?
2: Zgadza się, zapraszam.
1: Słuchamy faktów.
2: Jest śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego znalezionego w sobotę koło Bartoszyc z Warmińsko-Mazurskiem. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Posłuchajcie, jak te wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka polskiego, generalnie, jak twierdzą, egzamin prosty, ale...
3: Były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
2: Jest 14. Wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu Królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
4: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
5: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
4: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 km od granicy z Rosją.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód, Łańcut. W pobliżu Woli Małej samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest lewy pas ruchu na jezdniach w obydwu kierunkach. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kubo, jak politycy komentują to badanie?
6: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
7: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
6: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
8: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
6: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
9: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
6: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
10: Egzamin ósmoklasisty. W faktach RMF FM.
2: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu, dziś to był język właśnie polski.
11: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
12: Poradziłaś sobie?
11: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
12: To na co się powołałaś?
11: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
13: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzał się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
14: O niezwykłych właściwościach.
13: Tak jest.
12: Pozostała część? Prosta, łatwa, tego się spodziewaliście?
13: Prosta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
2: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ten wyjątkowy film możecie obejrzeć już teraz na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Proszę.
16: Nie mogę.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Thank you.
1: Kimkolwiek jest, kimkolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów razem z nami Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam. Niestety groźne wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na drodze numer 15 i na autostradzie A4 w Opolskim. Potem sprawa adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy sprawdzają, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w jego ucieczce. Akcja związkowców przed biurami senatorów w Katowicach.
3: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie.
2: Jest 15. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Opole Południe i Zachód samochodowa laweta uderzyła w tył ciężarówki. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Wprowadzono objazd. Dwie osoby z kolei zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
5: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
2: Mieszkańcy podwrocławskich miejscowości grożą protestem i blokadą osiedla w południowej części miasta. Od czasu, gdy rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej we Wrocławiu, ich lokalne wąskie drogi zostały zakorkowane autami jadącymi objazdami. Na linii Bukszpanowej w Iwinach jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, mamy już godzinę szczytu.
6: Dzień dobry, witamy.
2: Jaki jest tam ruch?
6: Faktycznie na wąskiej osiedlowej dróżce bez chodnika między domami jednorodzinnymi coraz więcej samochodów. To kierowcy, którzy próbują uciec z zakorkowanej arterii na Jagodnie, którą wyznaczono objazd. Mieszkańcy mówią wprost, tu nie da się żyć.
7: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim. Nie?
8: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, które gdy piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
6: Mieszkańcy biorą pod uwagę zablokowanie Bukszpanowej. Miasto rozkłada ręce. Jak usłyszałam, nie ma możliwości, by inaczej poprowadzić objazdy.
2: Biura senatorskie w Katowicach oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam gdzieś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
3: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie, naszego hutnictwa nie będzie, polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
9: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
10: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika, ma być na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedłem zieloną żabą.
11: Jest bardzo proste. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
2: Przed jednym z biur senatorskich w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. A w kolejnych faktach powiemy o tym m.in. od kiedy ziewanie staje się zaraźliwe. Zapraszam na 15.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Ta
1: Tak, to już pewne idą zimni ogrodnicy, przyjdą jutro. No nie wiem, czy da się ich jakoś zagadać, żeby przyszli trochę później albo w ogóle. Natomiast, no rzeczywiście, sprawdzają się prognozy. Jutro 11-10 stopni w centrum, do 17 na Podlasiu. To będzie maks, jeśli chodzi o termometry. No i bardzo zmienna pogoda, bo jutro sporo deszczu w centrum i na wschodzie, więcej słońca na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Jak zaoszczędzić na zakupach? Taki temat wleciał do lepszej połowy dnia po weekendzie, jak znalazł.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Samochód osobowy potrącił pieszego na Krajowej Dziesiątce w Kaliszu Pomorskim między Wałczem a Reczem. To województwo zachodniopomorskie. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia na Krajowej Siódemce między Kazuniem Nowym a Łomiankami na Mazowszu. Tam doszło do kolizji auta dostawczego z osobowym. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. To był trudny egzamin, tak szczecińscy uczniowie ocenili maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
2: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
3: Jak wrażenie, jak poszło?
4: Tak średnio, z 10% może będzie.
3: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
5: Okay, nie, no to bardzo dobry wynik.
3: Nie było najgorzej.
6: Było trudno, ale poszło dobrze.
1: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie, okaże się na początku lipca.
7: Odsłaniamy fakty.
1: O tym, że ziewanie jest zaraźliwe, nikogo nie trzeba przekonywać.
8: Okazuje się, że jesteśmy podatni na to dużo wcześniej niż myślano.
1: Doniesienia włoskich naukowców na ten temat właśnie przynosi Grzegorz Jesiński.
8: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, dużo wcześniej, to znaczy?
8: Jeszcze w łonie matki. Badania pokazują, że już w ciąży dzieci reagują na ziewanie mam, co może być jednym z pierwszych przejawów więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem.
1: A na czym konkretnie te badania polegały?
8: W eksperymencie uczestniczyło 38 kobiet w ciąży, którym pokazywano filmy m.in. ze scenami ziewania. Badanie polegało na jednoczesnym monitorowaniu mimiki matek oraz ruchów twarzy płodów. W pierwszym przypadku z pomocą kamery, w drugim aparatu USG. Okazało się, że dzieci znacznie częściej ziewały po tym, jak ich matki same ziewały. Reakcja pojawiała się średnio po około 90 sekundach. Dotychczas sądzono, że zaraźliwość ziewania pojawia się dopiero w późniejszym dzieciństwie, kiedy rozwijają się umiejętności społeczne. Teraz wygląda na to, że te mechanizmy mogą funkcjonować już na etapie życia płodowego.
1: Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski, witamy.
2: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się.
1: Czas na fakty o czwartej.
2: Groźny wypadek w Konopnicy niedaleko Lublina.
3: Szpitalnej pomocy udzielono 21 osobom.
2: Rozbój z użyciem noża.
3: Zarzuca się grupie Szwedów, którzy w Gdańsku zaatakowali Norwega.
2: Ruszyła krakowska fabryka sztucznej inteligencji.
3: Posłuchajcie, co będzie jej cybersercem.
2: To druga taka inwestycja w Polsce.
3: Dwadzieścia jeden osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
2: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
3: Jedno z aut zjechało na przeciwległy pas jezdny.
2: Informacje na temat tego wypadku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Witamy Michale, co ustaliłeś?
4: Do szpitali trafiło 19 pasażerów busa, wśród nich jest 5 dzieci, a także 2 osoby, które jechały osobowym Audi. 2 samochody zderzyły się na wyjeździe z Lublina w kierunku Rzeszowa. Odcinek, na którym doszło do tego wypadku, to jest przedłużenie ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Co kilka chwil dojeżdżają też kolejne karetki pogotowia. Ta trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Od policjantów przed chwilą usłyszałem, że kierowca busa był trzeźwy. Kierowca samochodu osobowego będzie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości. Na razie muszą zająć się nim medycy.
2: Nowe fakty w sprawie tego wypadku sprawdzajcie w RMF FM.
3: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
2: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
3: Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście?
5: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. 4 mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
2: Już za chwilę lekarz dyżurny na antenie Radia RMF 24.
3: Tak, dzisiaj wszystko, co najważniejsze na temat zdrowia. Nasza informacyjna stacja oferuje Wam w poniedziałki po godzinie 16.
2: A zatem z nami jest już prowadzący program, lekarz rodzinny Marek Łabno.
3: Dzień dobry, Marku. O czym dzisiaj?
6: Dzień dobry. Dzisiaj na warsztat biorą bieganie oraz jego wpływ na nasze zdrowie. Coraz więcej osób biega lub chce zacząć przygodę z tym sportem. Ten odcinek będzie dla nich. Czy rzeczywiście kolana dostają tak bardzo w kość? Czy bieganie jest dla każdego? Czy mogą przydarzyć się Wam jakieś nieprzyjemności, kiedy często biegacie? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w Radiu RMF 24. Serdecznie zapraszam.
2: By włączyć Radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera.
3: Posłuchajcie lekarza dyżurnego.
7: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU.
3: Dziś w Krakowie zainaugurowano działalność drugiej w Polsce fabryki sztucznej inteligencji.
2: Pomoże budować modele językowe, m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
8: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby.
3: Tłumaczy dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś.
2: W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer.
3: A całość kosztowała 70 milionów euro.
2: O 16.30 usłyszycie o spektaklu z kultowymi polskimi utworami o miłości.
3: Opiekuje się nimi znana wokalistka Natalia Kukulska.
9: Koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty.
3: Fakty kulturalne poświęcimy tej właśnie sztuce.
2: Szczegóły teatralnego projektu już za niecałe pół godziny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Od jutra faktycznie zapowiadane ochłodzenie, które ma potrwać kilka dni. Ja natomiast patrzę na mapy pogodowe na najbliższą noc. Umiarkowanie ciepła, to znaczy 12-13 stopni na wschodzie kraju, ale tutaj mogą zdarzyć się burze, więc kierowcy miejcie się na baczności w trakcie nocnej trasy. Centrum 8 kresek, minimalnie 5 na północnym zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 6 po 16, lepsza połowa dnia mówi dzień dobry, hello!

0: Słuchacie RMF Depesz Mode.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
2: Co najmniej kilka godzin potrwają utrudnienia po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
3: Jest to fragment starej drogi wojewódzkiej Lublin-Bełżyca.
2: Jak informowaliśmy w faktach, bus zderzył się tam z samochodem osobowym.
3: 21 osób, w tym 5 dzieci, trafiło do lubelskich szpitali.
2: Droga jest całkowicie zablokowana. Służby kierują auta na objazdy.
3: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przyjąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
3: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
2: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego. W reprezentacji zadebiutował jako młody siatkarz w 2017 roku.
3: Wraca do niej dopiero teraz, po 9 latach.
2: Bartłomiej Lemański przyznaje, że w młodym wieku nie poradził sobie z mentalnymi wyzwaniami związanymi ze sportową karierą.
3: Przełomem było skorzystanie z pomocy psychologa.
4: Myślę, że taką pierwszą styczność 2 lata temu mieliśmy. No i ta praca różnie się układała, bo ja też na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale no bardzo to zaowocowało w tym, jak ja postrzegam siebie jako zawodnika. To też jakby jest taki sam proces. Jak pójść na siłownię, no, w tydzień się tego nie wypracuje, trzeba pracować miesiącami.
2: Więcej możecie przeczytać na rmf24.pl.
3: Dodam, że Lemański sam teraz jest studentem psychologii.
2: Frapująca historia.
3: Czekając na barbarzyńców, taka propozycja padnie w faktach kulturalnych RMF FM.
2: Tak. Witamy serdecznie noblista na scenie. Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Dzień dobry. Opowieść o społeczeństwie, które potrzebuje wroga, żeby usprawiedliwić lęk i przemoc. Taki pomysł miał reżyser Bartosz Szydłowski. Spektakl inspirowany powieścią literackiego noblisty Keciego to jest nowość na afiszu w krakowskim Teatrze Łaźnianowa. Twórcy przedstawienia przekonują, że ci tytułowi barbarzyńcy najczęściej nie istnieją, są tylko przez nas wytwarzani. W obsadzie Małgorzata Gorol, Marta Zięba, Maciej Charyton i Krzysztof Zarzec. Koncert Za Miłość to autorskie widowisko audiowizualne przygotowane specjalnie na początek poznańskiego Malta Festiwalu. Opiekę artystyczną objęła Natalia Kukulska i podzieliła spektakl na 3 części.
6: Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Wiwat słodka miłość, za miłość co zwycięża.
5: 21 czerwca wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, Zalia i Krzysztof Zalewski. Towarzyszyć będzie 40-osobowa Cooperate Orchestra. Diabeł ubiera się u Prady 2 świetnie sobie radzi w kinach. Na koncie tej produkcji z Meryl Streep i Anne Hathaway w rolach głównych są już 433 miliony dolarów na całym świecie. To wyraźnie przebija wynik pierwszej części sprzed 20 lat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wciągające rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Kładziemy się nisko. Krajobraz po głośnej bitwie na bity w Muzeum Sobieskiego.
2: Kto odpowie za zezwolenie na technoimprezę w Wilanowie?
3: Posłuchajcie, jak tłumaczy się minister kultury Marta Cienkowska.
2: I co ze szkodami po hucznej zabawie w historycznym plenerze?
3: W faktach także wrocławska buforowa,
2: która stała się buforem komunikacyjnym.
3: Oraz zawiercie żyjące siatkówką.
2: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
3: Dyrektor tej placówki przeprasza.
2: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
3: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy, spłoszono też zwierzęta.
2: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
4: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
5: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
4: Tak, wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
3: A teraz ostrzegamy zmotoryzowanych w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na trasie S5 przy wyjeździe ze Żnina w stronę Poznania.
2: Doszło tam do awarii ciężarówki amerykańskiej armii. Trwają przygotowania do odholowania pojazdu. Jezdnia jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
3: O, prawdziwy drogowy Armagedon na południu Wrocławia.
2: Po tym, gdy miasto zamknęło z powodu przebudowy ulicę Gazową, dwie najpopularniejsze wylotówki z miasta, Buforowa i Opolska, toną w korkach.
3: Buforowa, nomen omen. Rozgoryczeni są nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy kameralnych osiedli, bo część osób próbuje objeżdżać tamtędy utrudnienia.
2: W Iwinach jest nasz wóz. Łączymy się z Martyną Czerwińską.
3: Witamy serdecznie, Martyno.
6: Mieszkańcy, dzień dobry, witam ponownie.
3: Mieszkańcy grożą protestem. Co planują zrobić?
6: Na przykład grilla na środku drogi, uniemożliwiając przejazd samochodom, tak aby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruch tranzytowy.
7: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
6: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje mnie, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
8: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu.
6: Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W podwrocławskich Iwin Martyna Czerwińska.
9: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Wielkie świętowanie w Zawierciu.
3: Bo to z tego miasta, przypomnijmy, w województwie śląskim jest drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski w siatkówce.
2: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
10: Ogromna duma moim zdaniem.
11: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
12: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż całe nie oglądałam. Ale super. Kibicuję z całego serca.
13: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
12: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
13: Ludzie rozmawiają, tak? Dzisiaj?
12: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
13: Już tyle razy?
12: Tak, także bardzo się cieszymy, jasne, że tak.
14: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
13: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co?
14: Bardzo dobrze brzmi. Mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
13: Spełnienie marzeń?
14: Jak najbardziej.
2: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mnie rozmawiał Marcin Buczek.
3: Obfite jedzenie tuczy, a jedzenie, mówiąc kolokwialnie, na mieście tuczy jeszcze bardziej.
2: O najnowszych badaniach naukowych na ten temat powiemy w kolejnych faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: mała przypominajka, tak idą zimni ogrodnicy, już są w drodze i będą jutro rzeczywiście, no, chłodno. 9-10 stopni w centrum to nie jest temperatura, której byśmy się spodziewali blisko w połowie maja. Do 17 faktycznie maksymalnie na wschodzie, ale tutaj mogą pojawić się opady deszczu, nawet przelotne burze. Jeśli chodzi o najbliższą noc, do 12 stopni na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Ja tak powoli patrzę w stronę drzwi, no bo za chwilę przyjdzie ona, gorąca sekretarka, i będzie...

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
2: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
1: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
2: Wyznaczono objazdy.
1: Czy Konfederacji grozi rozpad?
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM będziemy o to pytać przewodniczącego klubu partii Grzegorza Płaczka.
1: Chodzi o spór między Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem dotyczący generała Wiesława Kokuły.
2: Na ten wywiad zapraszamy tuż po 18 w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
1: Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
3: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
2: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
3: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny trzeba to uwzględniać.
2: Na pewno jedzenie na mieście to jeszcze jeden bilans jest droższy.
1: No to teraz trochę więcej o pieniądzach.
4: Ekonomia w faktach RMF FM.
2: Zapraszam Krzysztof Berenda, bogatszy o wiedzę na temat ubóstwa.
5: Witam. Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej jest zagrożony biedą. Tak wynika z najnowszych wyliczeń Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego. To oznacza, że na krawędzi żyje ponad 90 milionów osób na naszym kontynencie. Jak Eurostat wyliczył tak ogromną liczbę? Otóż według unijnych statystyków osoba zagrożona biedą to ktoś, kto zarabia mniej niż 60% średniego dochodu rozporządzalnego, czyli w Polsce to osoby, które miesięcznie mają do dyspozycji mniej niż 3240 zł. Dodatkowo do grona osób zagrożonych doliczane są osoby, które nie mogą sobie pozwolić na realizację co najmniej 6 z 13 podstawowych potrzeb życiowych, a te potrzeby to na przykład zdolność do kupowania sobie mięsa do jedzenia co najmniej co drugi dzień, albo zdolność do wymieniania zniszczonych ubrań na nowe. Według Eurostatu najwięcej osób zagrożonych biedą jest w Bułgarii, w Grecji i Rumunii. To prawie 30% populacji. Chociażby osoby, które są migrantami. Bardzo źle jest także w Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce natomiast na krawędzi jest 15% mieszkańców, podobnie jak w Holandii czy Słowenii. Najmniejsza bieda jest w Czechach. Dotyczy 10% populacji. Poziom ubóstwa ma wpływ na ocenę każdego kraju i każdej gospodarki, w efekcie także na notowania walutowe. A dzisiaj euro drożeje i kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dutch Kingdom.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się.
3: Posłuchajmy najnowsze fakty punktualnie o 18.
1: Stan Polaka po kontakcie z pasażerką statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem.
2: Oraz lekarska ocena zdrowia kapitana wycieczkowca, również obywatela Polski.
4: Jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem.
2: Rozmiary katastrofy w Puszczy Solskiej.
1: Pytamy leśników, co z nadpalonymi drzewami.
2: W popołudniowej rozmowie o spór w Konfederacji.
1: Grzegorza Płaczka zapyta Grzegorz Stroczyński. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
2: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
1: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
2: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
1: W Warszawie przed siedzibą sanepidu jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
5: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna, albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR, WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
5: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
1: O tym, czym jest hantawirus i co odróżnia go od innych wirusów, powiemy jeszcze dzisiaj w popołudniowych faktach RMF FM.
2: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
1: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
2: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
1: Przyznają to sami leśnicy.
6: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani, lasy państwowe.
7: Na taką skalę
6: też.
2: Zapewnia Mariusz Kiczyński.
1: Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zaprasza Grzegorz Stroczyński.
1: Witamy panów.
9: Witam państwa bardzo serdecznie, a dziś jest z nami Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji i szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Panie pośle, witam bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
9: No dzisiejsza bomba jest taka, że PiS właśnie zgłosił ustawę, która w ogóle ma zakazać kryptowalut. Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin między innymi ją podpisali, znaczy projekt ustawy podpisali. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Co na to Konfederacja?
10: Radiosłuchacze tego nie widzą, ale pan redaktor się uśmiechnął.

0: osoba, która się nazywała całkiem niedawno szeryfem, z taką ucieczką powoduje, delikatnie mówiąc, mocny dyskomfort również u mnie, dlatego że ja wiem, że to po prostu wygląda głupio przed Polakami.
1: Okej, a czy wyobraża pan sobie, bo inaczej można trochę to pytanie zadać, że po 2027 roku, jeżeli prawica miałaby większość, to w waszym rządzie z PiS-em, czy pan sobie wyobraża, że będzie Zbigniew Ziobro?
0: Ja, jeżeli pan pyta mnie osobiście, tak, to ja sobie nie wyobrażam. Natomiast ja nie jestem osobą decyzyjną w tej kwestii i nie wiadomo, czy za 2 lata pan Ziobro będzie
1: rozumiem,
0: w Polsce.
1: Rozumiem, że pan by postawił sprawę albo Ziobro, albo koalicja.
0: Ja sobie nie wyobrażam osobiście współrządzenia bezpośrednio z panem ministrem, ale poczekajmy, zobaczymy, co będzie za 2 lata.
1: A powtórzyłby pan za Sławomirem Mentzenem, że szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła jest nienormalny, że nie powinien być nawet kapralem?
0: A powiem inaczej, panie redaktorze. Niestety my posłowie nie zawsze możemy mówić całą prawdę w takim rozumieniu, że pewne rzeczy są po prostu utajnione. I odpowiem panu w ten sposób. Jeżeli najechaliby nas Ruscy, jeżeli by najechałaby nas Rosja, to my będziemy ginąć w okopach, a żołnierze dalej będą kupować za własne pieniądze hełmy, podkoszulki, szelki, latarki jeżeli Sławomir Mentzen doszedł do wniosku, że należy użyć mocnych słów, żeby w końcu obudzić opinię publiczną i żeby spowodować, że ten temat zaczniemy rozmawiać, to popieram tego typu narrację. Przez rok czasu podczas kampanii wyborczej Sławomir Mentzen wielokrotnie o tym mówił, nikt nie podbijał tego tematu. Media niektóre wolały mówić o mniej ważnych sprawach. Cieszę się, że niezależnie od formuły, na
1: ale
0: którą
1: właśnie
0: zezwał
1: się
0: rozmawiamy głównie o tym.
1: No tak, ale rozmawiamy głównie o tym, czy słowa o tym, że generał jest nienormalny, są na miejscu, czy nie są na miejscu. No, zacytuję panu Krzysztofa Bosaka, który jakby drugie płuco, to teraz modne, drugie płuco Konfederacji, marszałek Krzysztof Bosak, skrytykował bardzo ostro Mentzena, napisał tak: ta wypowiedź jest nie tylko obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Generał Kukuła to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca, pisze Bosak.
0: Ja znam słowa oczywiście wicemarszałka. Zarówno wicemarszałek, jak i prezes Mentzen to są osoby, które inaczej formują często zdania i do tego się
1: przyzwyczailiśmy. Ale to nie jest inaczej sformułowane zdanie,
0: natomiast
1: to jest inne
0: zachęcam,
1: zdanie,
0: panie redaktorze,
1: radykalnie inne zdanie.
0: To ja zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie razem, zamiast dalej rozdrapywać tą ranę, to może przekierujmy rozmowę właśnie na to, gdzie jesteśmy
1: krótkie pytanie,
0: z punktu widzenia polskiej armii.
1: Czy szef klubu Konfederacji nie powinien zdyscyplinować Sławomira Mentzena, który ma jedną z najniższych frekwencji sejmowych w głosowaniach, 63% obecności, słabo?
0: Oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z prezesem na ten temat, ale proszę mi wierzyć, prezes, poza tym, że jest oczywiście posłem, to ma wiele również obowiązków, które nie wynikają z jego prywatnego życia, ale również z obowiązków, które musi ktoś wykonywać. One niestety czasami mają miejsce wtedy, kiedy są głosowania, ale spełniając pana oczekiwania, pana redaktora, jutro, kiedy będę się widział, mam nadzieję, z prezesem, porozmawiam z nim na ten temat.
1: I tu stawiamy kropkę w tej części rozmowy. Przenosimy się do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Naszym gościem jest Grzegorz Płaczek, szef Klubu Poselskiego Konfederacji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lepsza połowa dnia. Ciągle z wami. 11 minut po 6 nam się zrobiło. Przed nami gorąca sekretarka.
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

rozbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Zakazanie kryptoaktywów i obracenia nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
2: Tak gość popołudniowej rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego w RMF FM, Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
3: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
4: Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego, że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
3: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
4: 5.
1: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem jest na naszej stronie internetowej.
2: Na rmf24.pl znajdziecie także artykuł na temat sporu o kryptowaluty w związku z aferą Zonda Krypto.
1: Tytuł: zwrot w Sejmie. Posłowie PiS chcą zakazać działalności związanej z kryptoaktywami.
2: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w słowackich Tatrach.
1: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
2: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Za pół godziny łowy dla książkowych moli.
5: Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
1: Gdzie tak tanio za tom?
2: Powiemy o 19:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie RMF Depesz Mode.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów na zegarach 19 w studiu Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Zachęcamy do słuchania. Szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu.
3: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Za chwilę rozpoczną się na Wiejskiej.
2: Potem sport, konkretnie kort w Rzymie.
3: A tam Iga Świątek kontra Naomi Osaka.
2: Okazja czyni czytelników.
3: W Szczecinie można się wybrać na tanie książkowe łowy.
2: Już za chwilę na terenie Sejmu mają rozpocząć się specjalne ćwiczenia antyterrorystyczne. Ich organizatorem jest Straż Marszałkowska.
3: Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Jakub Rybski.
4: Jakubie, dobry wieczór.
3: Co w tej chwili dzieje się przed gmachem parlamentu?
4: Przy ulicach Wiejskiej Jana Matejki stoi teraz policja i straż pożarna, ale już za chwilę mają rozpocząć się tu ćwiczenia z udziałem służb mundurowych, które będą przypominały szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu. Właśnie dlatego w okolicy będzie można usłyszeć wybuchy, strzały, a także różnego rodzaju krzyki i komendy kontrterrorystów. Służby będą tu testowały różne scenariusze walk na terenie Sejmu, a więc jak odeprzeć atak przeciwnika i jak skutecznie zneutralizować potencjalne zagrożenie. Za godzinę nad budynek parlamentu nadleci śmigłowiec, którego przeprowadzony zostanie próbny desant. Sprzed budynku Sejmu na ulicy Wiejskiej Jakub Rybski.
3: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego był szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek.
2: Witamy serdecznie, Grzegorzu. Pytałeś swojego gościa, imiennika, o kryzys w ochronie zdrowia. Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł?
5: Pytałem o pełzającą prywatyzację służby zdrowia, przed którą ostrzega coraz więcej ekspertów. Przykład? Bardzo proszę, pojawiają się takie oto ogłoszenia. Nie czekaj w NFZ rok na badanie. U nas zrób rezonans prywatnie, damy ci raty 0%. Tak wygląda dziś coraz częściej służba zdrowia. Co na to szef klubu poselskiego Konfederacji?
6: To jest ciężko to nawet skomentować. No głupota, brak odpowiedzialności za państwo. No, doczekaliśmy się czasów, że ktoś będzie brał na raty rezonans.
5: Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł? No właśnie nie bardzo. Chcieli odwołać minister zdrowia, ale się nie udało. Konfederacja nie chce też dosypywać do NFZ-u brakujących 23 miliardów złotych, bo, jak twierdzi Grzegorz Płaczek, i tak się zmarnują. Konfederacja, gdyby rządziła, też raczej stawiałaby na prywatne fundusze i więcej konkurencji, a nie więcej pieniędzy. Przypomnę, że Polska ma jeden z najniższych poziomów finansowania publicznej ochrony zdrowia w Europie.
7: Sport w faktach RMF FM.
3: Czekamy na rozpoczęcie spotkania Igi Świątek z Naomi Osaką o awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie.
2: Ale nie czekamy wiernie, bo w faktach teraz z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
3: Witamy. Dwa duże nazwiska. Czego się można spodziewać po tym meczu?
8: Nie na tyle duże, jak się okazuje, żeby zagrały na korcie centralnym w Rzymie, na co zwracają uwagę światowe media. No to są jednak były liderki światowego rankingu, więc dziwna sprawa, no, ale choćby dlatego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Także dlatego, że Iga Świątek

0: zagra przeciwko tenisistce, którą prowadzi przecież jej były trener Tomasz Wiktorowski. Zawodniczki wejdą na kort po spotkaniu Lamas-Ruiz-Miedwiediew, w którym trwa dopiero trzeci set. 2-0 teraz dla Miedwiediewa, więc jeszcze chwilkę to potrwa.
1: Trwa tydzień bibliotek.
2: W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie od dziś można odwiedzać kiermasz pod hasłem Książka za złotówkę.
3: Bardzo ciekawe książki znalazłam po Churchillu i znalazłam zabawy na deszczowe dni dla dzieci.
4: Niedawno przyszedłem na kiermasz.
2: A szuka pan czegoś konkretnego, jakiegoś gatunku?
4: Poradniki językowe, o medytacji, wegetarianizmie.
5: Znalazłem Atlas zu Geschichte w dwóch tomach. Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
2: Widzę, że ma pani sporo tych książek.
6: Tak, dla wnuczek, bliźniaczek wybieram książki.
1: No, ciekawe, czy bliźniacze tomy, jak sądzisz?
2: Dwie części.
1: Z mieszkańcami, którzy szukali czegoś nowego do czytania, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Kiermasz potrwa do soboty.
1: Nie martwcie się, że najciekawsze pozycje już znalazły nowych właścicieli.
2: Kolejne książki będą dokładane każdego dnia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Słuchałem, gorąca no. Sekretarka, że ktoś zmęczony jak koń po westernie...

Słuchaj tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Can't.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: FM. Przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór.
2: Nie żyje kierowca, ofiara wypadku w Konopnicy na Lubelszczyźnie.
1: W szpitalu przebywa 20 osób.
2: Kto zarobił na blokadzie ciśniny Ormus?
1: Bo nie dla wszystkich wojna to straty.
2: Na deser kąsek z Zakopanego.
1: Smaczny z wyglądu, oscypek z pluszu.
2: Świątek kontra Osaka w Rzymie.
1: Wieści z kortu w faktach sportowych. Siedemdziesięciodwuletni kierowca samochodu osobowego zmarł w szpitalu w wyniku wypadku w Konopnicy na trasie Lublin-Bełżyce, podała policja.
2: Na drodze po zderzeniu busa z autem osobowym nadal występują utrudnienia.
1: Hospitalizowano 21 osób, w tym kilkoro dzieci. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Tę informację potwierdził reporterowi RMF FM poseł tej partii.
2: To konsekwencja sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał mieć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki.
1: W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę na placówkę.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jakubie, kto zdecydował o wyrzuceniu senatora Lenza?
3: Sam premier Donald Tusk. Dziś podczas posiedzenia zarządu Koalicji Obywatelskiej szef rządu i jednocześnie przewodniczący tej partii złożył wniosek o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. W głosowaniu brali udział wiceprzewodniczący, a także członkowie zarządu krajowego. Tomasz Lenz przestaje być również członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością. Przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji i z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Zakończyła się ona nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych.
2: Mimo zamkniętej ciśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski.
1: Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał.
2: Z raportem zapoznał się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile zarobił saudyjski koncern?
4: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
5: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizuje.
4: Mówił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. A resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych. Ale przepisów cały czas nie ma.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Oscypki pojawiły się na straganach pod Tatrami.
2: Nie byłoby w tej wiadomości nic niezwykłego, gdyby nie to, że to są pluszowe oscypki.
1: Tak, beztłuszczowe, pluszowe. To nowa maskotka, która, jak dowiedział się nasz zakopiański reporter, cieszy się coraz większym powodzeniem.
7: Gęsi szły bardzo dobrze na początku, później trochę mniej. Później weszły kapibary, później labubu weszło, a teraz oscypki.
8: Pluszowe oscypki, no chyba będzie coś nowego, tak?
9: Kupiłeś już sobie takiego?
10: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
9: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
10: No właśnie o to chodzi.
7: I chłopczyki, i dziewczynki są mniejsze i troszkę większe i największe.
9: Chłopcy co mają?
7: Kapelusze, a dziewczynki kokardki czerwone.
8: Jak pan widzi, już chłopców nie ma, tylko to ciekawe, dlaczego zostały dziewczynki.
2: Z turystami i sprzedawcami na Krupówkach rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: No właśnie, taki oscypek to przynajmniej zawsze świeży.
2: Świeże będą też fakty, które będzie miała Katarzyna Podraza.
1: Już za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek i Naomi Osaka już w grze w turnieju w Rzymie.
1: Kort na początek faktów sportowych, który ma dla was Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Tak jest, dobry wieczór. Iga Świątek, Naomi Osaka wciąż 0-0 na tablicy wyników. Dobra, przepraszam, najmocniej Iga Świątek przełamuje rywalkę w pierwszym gemie. Zatem bardzo dobre wieści. Zaczyna się świetnie to spotkanie dla Polki i 1-0. Teraz futbol. W ekstraklasowym wydaniu bardzo ważny mecz przy Kałuży w Krakowie. Walcząca o utrzymanie Krakowia podejmuje Radomiaka i po pierwszej połowie jest 0-0. Dziś możemy poznać drugą drużynę, która zapewni sobie awans do ekstraklasy. Może zostać nią Śląsk Wrocław, jeśli w pierwszej lidze pokona ŁKS Łódź. Trwa druga połowa. Duże emocje we Wrocławiu. Jest teraz 2-2 w 75 minucie, a ŁKS prowadził 2-2.

0: 0, zatem Śląsk wciąż walczy o awans. Pewna mistrzostwa Hiszpanii jest Barcelona, Robert Lewandowski, natomiast pewny zdobycia 33 w karierze trofeum. Po wczorajszym El Clasico, w którym Barca wygrała z Realem. Wątpliwości w sprawie tytułu rozwiane, za to w sprawie pozostania lewego w Barcelonie wciąż nie. Co o tym zdecyduje, mówił po meczu kapitan kadry w Canal Plus Sport.
1: Nie da się tak powiedzieć, co jest ważniejsze, bo wszystko jest ważne, więc jakby mi się wydaje, że przede wszystkim kwestia wyboru i tego, co będziemy czuli. I chyba to będzie, tym będę się kierował, tym będziecie kierowali.
0: Do zobaczenia lewego w koszulce Barsy jeszcze co najmniej 3 okazje. Tyle kolejek zostało do końca sezonu. La Liga. Żużlowiec Omegi Gniezno Patryk Budniak, który uległ wczoraj dramatycznemu wypadkowi podczas meczu ze Śląskiem Świętochowice, przeszedł w nocy operację kręgosłupa. Zawodnik pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jego stan jest ciężki. Klub Patryka Budniaka zaapelował do fanów o oddawanie krwi dla zawodnika. Została też uruchomiona zbiórka na jego leczenie i rehabilitację. W ciągu kilku godzin zebrano już prawie 200 tysięcy złotych, a pieniądze oczywiście dalej można wpłacać.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Poblista Plus. Nowa...
4: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Thank you.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Najbliższe godziny w pogodzie burzowe i deszczowe. Powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. Niewykluczone kolejne zakażenia hantawirusem. Posłuchajcie, jakie kroki podjęła Bruksela. Wenezuela, kolejnym celem Trumpa. Usłyszycie, co prezydent USA powiedział w wywiadzie dla Fox News. A w faktach sportowych mecz Igi Świątek w Rzymie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
3: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
4: Spodziewamy się opadu w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę i możliwy jest także drobny grad.
3: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek, nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno, możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku, wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni. Mimo to w weekend możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
6: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji CDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
2: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam zasoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów. Od uroczystej gali przez rodzinną grę miejską, aż po radosne świętowanie Dnia Dziecka. To wszystko wydarzyło się w ramach dzisiejszych obchodów jubileuszu 150-lecia Krakowskiego Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika. To jedna z najstarszych placówek pediatrycznych w Polsce, która powstała dzięki profesorowi Maciejowi Leonowi Jakubowskiemu.
7: On powstał za sprawą tak naprawdę jednego człowieka, który był absolutnym fascynatem. Dzisiaj powiedzielibyśmy o nim, że kompletnie zakręcony, który doprowadził do tego, że zmobilizował tych bogatych mieszczan krakowskich do tego, żeby zapłacili pieniądze, a on wybudował szpital, co wtedy było absolutną rewolucją, ponieważ dzieci leczono razem z dorosłymi.
2: Wspominał Stanisław Stępniewski, dyrektor placówki. Aktualnie w szpitalu szkoli się kadra nowego oddziału, w którym leczone będą uzależnienia, między innymi od telefonów komórkowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Rzymie. To na początek faktów sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
8: Tak jest, Iga Świątek prowadzi z Naomi Osaką. Wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi 2-1. Już przełamała rywalkę, zatem bardzo dobre wieści z Rzymu. Wydaje się, że autostrada do ćwierćfinału. Śląsk natomiast na awans do piłkarskiej ekstraklasy jeszcze musi poczekać. Za wrocławianami szalone mecze w pierwszej lidze z ŁKS-em przegrywali 0-2, odrobili straty, ale do pewnego awansu konieczne było zwycięstwo. Krok w kierunku pierwszej ligi wydaje się, że zrobiła za to Krakowia, która mimo gry w przewadze przez kilkadziesiąt minut, tylko zremisowała w Ekstraklasie z Radomiakiem 0-0 i ma zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Patrząc na cały sezon, zasłużyliśmy na to złoto, podkreśla trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski. Udało się dopiero w trzecim finale Plus Ligi. Jurajscy Rycerze pokonali Bogdankę Luk Lublin i zdobyli pierwsze mistrzostwo Polski.
9: Takie złoto wywalczone w takich emocjach, w takim rollercoasterze nawet naszej gry smakuje naprawdę niesamowicie. Cieszę się bardzo i szczerze mówiąc jestem trochę wypruty już emocjonalnie.
8: A to jeszcze nie koniec sezonu dla Warty, bo w kolejny weekend w Turynie zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Potem natomiast sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Demański, siatkarz, który do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
10: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć. To, że może miałem 9 lat przerwy, może akurat nie, ale to, że już byłem w tej reprezentacji, na pewno jest jakimś atutem.
8: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Bartłomiejem Lemańskim znajdziecie na rmf24.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Poplista plus.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Phone. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej po tym, jak jego syn miał odbyć zabieg bez procedur i bez kolejki w szpitalu. Usłyszycie, jak tę sprawę komentują politycy. O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. A w faktach sportowych kolejny sukces Igi Świątek w Rzymie. To słuszna decyzja. Tak o wyrzuceniu z Koalicji Obywatelskiej senatora Tomasza Lenza mówi w rozmowie z RMF FM Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego tej partii. Przypomnijmy, polityk został dziś wykluczony ze wszystkich struktur Koalicji Obywatelskiej po informacjach, że jego syn miał zabieg bez wymaganych procedur i bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jakie są jeszcze komentarze po obu stronach sceny politycznej?
3: Posłowie Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że sprawa Tomasza Lenza to sygnał dla wszystkich polityków tej partii, że nie ma zgody na nadużywanie władzy.
4: Nie może być tak, że ktoś, kto powinien być wzorem, pokazuje, że reguły go nie obowiązują, szczególnie w sytuacji, w której w ochronie zdrowia borykamy się z rozmaitymi wyzwaniami.
3: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Politycy PiSu twierdzą natomiast, że sprawa Tomasza Lenza pokazuje, tu cytat, patologię obecnej władzy.
5: Służba zdrowia jest na łopatkach, Polacy czekają 500 dni na kolonoskopię. Ludzie Platformy Obywatelskiej mieli wolny wjazd do szpitali.
3: Mówił mi Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, i dodał, że według niego wykluczenie senatora Lenza nie kończy tej sprawy.
2: Tematy wykluczenia senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej i ekstradycji Zbigniewa Ziobry wróci w naszych porannych rozmowach w RMF FM internetowym radiu RMF 24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. O poranku, ale wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Polecamy! Kierowcy, uważajcie na Krajowej 32 w Wielkopolsce. Na odcinku Rakoniewice-Grodzisk w Wielkopolski trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Droga jest zablokowana. Ostrożność trzeba też zachować na S7 w okolicach Łącznej między Kielcami i Suchedniowem Świętokrzyskiem. Po jezdni spaceruje tam łoś. Służby próbują wyprowadzić zwierzę poza drogę. Jest śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który został znaleziony w sobotę koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Obiekt prawdopodobnie przyleciał z obwodu królewieckiego. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, dron zostanie teraz dokładnie przebadany.
6: Zgadza się, bo to pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Biegli będą sprawdzać m.in. kiedy i w jakim miejscu dron przekroczył polską granicę. Przypomnę, został on znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
7: Głos uczniów w RMF FM.
2: Zaskoczyła analiza tekstu źródłowego, ucieszył brak rozprawki. Tak ósmoklasiści z Warszawy podsumowali w rozmowie z RMF FM dzisiejszy arkusz z języka polskiego. O 9:00 młodzi ludzie rozpoczęli trzydniowy maraton egzaminacyjny. Jak oceniają ten pierwszy dzień?
8: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy, ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
9: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
8: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właściwie mój konik, bo ja finalistą jestem z polskiego aspiratoryjnego też.
10: Nie wiem, jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
9: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
10: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
2: Trzymamy kciuki. Z ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Od tego zaczynamy fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Naomi Osaka pokonana bardzo pewnie 6-2, 6-1 w ponad godzinę i 20 minut. Co tu kryć? To była nasza królowa mączki w najlepszym wydaniu na mączce w tym sezonie?
12: Myślę, że tak. Chociaż wiadomo, każdy jest inny, więc to też zależy od tego, jaką piłkę dostanie się z drugiej strony, ale no myślę, że tak, no bo mimo wszystko nie zagrałam też ich dużo, więc ten był najbardziej taki pewien i solidny.
11: Mówiła po tym meczu Iga w Kanal Plus Sport. Jutro Polka ma wolne, w środę o półfinał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W Barcelonie trwa mistrzowska feta po tym, jak Duma Katalonii zapewniła sobie 29. Mistrzostwo Hiszpanii. Z wysokości autokaru świętują oczywiście także Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.
13: Muchísimas gracias. Nos vemos. Me olvide, que decía Vizca Barça y Vizca Catalunya. ¡Vamos!
11: Lewy zdobył 33. trofeum w piłkarskiej karierze i wciąż nie wiemy, czy o kolejne powalczy z Barceloną. Niewiele dowiedzieli się też fani Krakowi w kwestii pozostania ich klubu w ekstraklasie. Mimo gry w przewadze, pasy tylko zremisowały z Radomiakiem 0-0, ale nadziei na utrzymanie nie traci trener Bartosz Grzelak.
14: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi drugimi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
11: Na dwóch ostatnich okrążeniach Krakowie czekają mecze z Motorem i z Koroną. W tabeli jest 13 z tylko dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Wtorek na wschodzie, częściowo w centrum, ciągłe opady deszczu, lokalnie burze na zachodzie, przelotne opady deszczu. W środę duże zachmurzenie na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Kolejne dni będą zdecydowanie chłodniejsze, no i jeszcze z ryzykiem przymrozków nad ranem, zwykle na Podlasiu. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać, a w weekend, oj, to już chyba ciepełko. 20 kresek na termometrach. Poblista Plus. Gwiazdy, dzieci i tatuaże. Urodziny.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Who's here last night then? Anyone know what this one is?

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podrasa.
2: Zapraszam. Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry z USA? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Korupcja na szczytach ukraińskiej władzy. Były szef biura Załęskiego podejrzany o udział w grupie przestępczej. W tych faktach także Dolny Śląsk i wycieczka do słynnej jaskini niedźwiedziej.
3: Turyści mają jakby okazję uczestniczyć w tych historycznych chwilach.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i uciekł do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
5: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
4: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
2: Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, czyli 37 milionów 600 tysięcy złotych. Jej działalność ujawniono przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem Wołodymyra Załęskiego, prowadzone są czynności śledcze, w które zaangażowane jest Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Dobry według służb sanitarnych jest stan zdrowia obywatela Polski objętego nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Chodzi o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. W ostatnich godzinach na Teneryfie zakończyła się ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius. Najnowsze informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zebrał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
7: Dobry wieczór. Obywatel Polski, który na lądzie miał kontakt z chorą pasażerką wycieczkowca, jest cały czas za granicą, dlatego nadzór epidemiologiczny nad nim jest prowadzony zdalnie. To podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji i jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan, i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.
7: Kapitana statku czeka kwarantanna, która rozpocznie się po zakończeniu całej akcji ewakuacyjnej, gdy wycieczkowiec zacumuje w porcie w Rotterdamie. Na razie nie wiadomo, czy ta kwarantanna odbędzie się w Holandii, czy jednak w Polsce. Służby sanitarne są w tej sprawie w kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia. Sanepid uspokaja jednocześnie, że w Polsce nie ma zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego związanego z hantawirusem, bo nie ma tu ani chorych osób, ani gryzoni, które przenoszą tę chorobę.
2: W faktach teraz lubelskie i sytuacja po potężnym pożarze w Puszczy Solskiej. Strażacy zakończyli dzisiaj przeczesywanie pogorzeliska o powierzchni 450 hektarów. Na miejscu obecne jest jeszcze kilka zastępów straży pożarnej, które sprawdzają, czy nie doszło do ponownego zapruszenia ognia. Do tego celu będą wykorzystywać drona. Również dziś służby leśne rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Zależy im na czasie, ponieważ osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodników. Chociaż droga do słynnej jaskini niedźwiedziej na Dolnym Śląsku wciąż nie została odbudowana po powodzi i trzeba korzystać z objazdów, to obiekt nadal cieszy się ogromną popularnością. Bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Nie przeszkadzają prace przy historycznym remoncie. Główny pawilon został rozebrany i powstaje niemal od zera.
3: Trasa turystyczna działa normalnie, mamy też trasę ekstremalną od kilku lat, która jest taką wisienką na torcie i to jest dla osób, które chciałyby zobaczyć inną jaskinię, taką bez makijażu i poczuć się przez chwilę jak grotołaz. Turyści, którzy nas odwiedzają, mają jakby okazję też uczestniczyć w tych historycznych chwilach, ponieważ kiedy przyjadą tutaj za rok, za dwa, znowu nie poznają tego miejsca i będą mogli pokazać komuś tam, zobacz, ja widziałem, jak to się budowało. Także to też jest ciekawy moment dla nas i dla wszystkich, myślę.
2: Mówi gospodarz miejsca Artur Sawicki. Jaskinia w nowej odsłonie ma być gotowa jeszcze w tym roku. Już za niecałą godzinę kolejne fakty RMF FM. W nich ważne dla kierowców informacje. Sprawdzimy ceny paliw na stacjach benzynowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Koblisa plus orkiestra męska ze wzmocnieniem fana.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Departament Stanu USA przerwał milczenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłuchajcie, jaką odpowiedź usłyszał nasz korespondent. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Dowiecie się, jak wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. W faktach także Iga Świątek i jutrzejszy mecz z Jessiką Pegulą.
3: Na pewno wymagająca przeciwniczka.
2: Resort amerykańskiej dyplomacji, powołując się na poufność danych wizowych, odmówił odpowiedzi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu na pytanie o to, na jakich zasadach do USA wjechał Zbigniew Ziobro. Departament Stanu oświadczył, że są to informacje niejawne. Pytanie dotyczące Zbigniewa Ziobry nasz dziennikarz wysłał też do Białego Domu. Przedstawiciele prezydenta nie odpowiedzieli dotąd w tej sprawie. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie? Sprawdzał to reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
5: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem dla rekonstrukcji jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
4: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
6: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
4: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
7: Tak naprawdę no ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
4: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
8: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Dzisiaj zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze. 20 Brytyjczyków, którzy znajdowali się na statku MV Hondius, przechodzi badania na obecność hantawirusa. Po ich zakończeniu zostaną poddani 42-dniowej izolacji. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, brytyjskie służby interweniowały w niecodzienny sposób na odludnej wyspie położonej na południowym Atlantyku.
9: Medycy z brytyjskiej armii zostali zrzuceni na spadochronach na niewielką wyspę wulkanicznego archipelagu. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy Brytyjczykowi, wobec którego istnieje podejrzenie zakażenia hantawirusem. Z samolotu zrzucono także butle z tlenem i sprzęt konieczny do przeprowadzenia badań. Brytyjczyk zszedł z pokładu wycieczkowca 14 kwietnia, po czym wrócił na wyspę Tristan da Cunha, gdzie przebywa na stałe. Brytyjscy eksperci podkreślają, że niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się hantawirusa wśród ludzi jest znikome. Przenosi się on przez kontakt z odchodami gryzoni, a nie drogą kropelkową, jak w przypadku COVID-19.
2: Iga Świątek pokonała wczoraj Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula.
3: Na pewno wymagająca przeciwniczka, doświadczona już i w pewnym sensie taka zawsze grająca z zimną krwią, więc trzeba być gotowym na to, żeby po prostu być bardziej solidną od niej i na takie granie na płaskiej, niskiej piłce, no bo w sumie ona tym się wyróżnia, więc no nie jest to przyjemna piłka, ale na pewno przygotuje się taktycznie.
2: Mówiła Iga po wygranym meczu z Japonką w Canal Plus Sport. Tenisowe starcie z Jessiką Pegulą w środę. Trzymamy kciuki. A w nowych faktach o pierwszej zbliżające się zimni ogrodnicy. Bądźcie z nami.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak dobrze usłyszałem, tam podczas wypowiedzi Igi jakaś kibicka fanka krzyczała.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Holandii. Chodzi o błędy przy pacjencie z hantawirusem. Potem Śląsk, związkowcy zapukali do biur senatorów. Posłuchajcie, czego się domagają. Zajrzymy też na Podhale, tam zbliża się duże ochłodzenie.
3: Opady deszczu będą zamieniały się w śnieg.
2: A na koniec coś dla fanów Davida Beckhama. Dwunastu pracowników szpitala w holenderskim Nijmegen trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych procedur. Chodzi o osobę, która wchodziła w skład załogi statku wycieczkowego MV Hondius.
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Chora!

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o godzinie 2, który od tego momentu prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dron, który odnaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim, najprawdopodobniej przyleciał do Polski z obwodu Królewieckiego. Prokuratura Okręgowa z Olsztyna prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przez kontrowersyjną sprawę zabiegu syna senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Alerty przed wiatrem, burzami i deszczem. IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał do Polski z obwodu Królewickiego. Obiekt znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Czego dokładnie dotyczy śledztwo? O tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Chodzi o prawo lotnicze, a konkretnie artykuł 212 dotyczący nielegalnego przekroczenia granicy przez statek powietrzny. Nie wiadomo jeszcze, w którym dokładnie miejscu dron wleciał do Polski i kiedy. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jego stan wskazuje, że było to niedawno. To pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Obiekt zostanie teraz dokładnie zbadany przez wojsko. Przypomnę, dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
2: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęło prezydium partii na wniosek jej przewodniczącego Donalda Tuska. Powodem były nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, bez formalnej zgody i bez kolejki. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Na szpital została ponadto nałożona kara za to w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica będzie odwoływać się od tej decyzji, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać teraz NFZ, że kara powinna być umorzona albo przynajmniej zmniejszona ze względu na trudną sytuację finansową lecznicy. Kwota 134 tysięcy złotych to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśnia samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: Analizowana jest cała ta sytuacja. Oczywiście Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza. Tutaj całe tło jest czymś, co powinno być nagłośnione.
2: Sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśniają równolegle prokuratura i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.